0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: mama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: A wiecie, że w czasie koncertu na Torwarze z Grzesiem, z Kawińskim i Waldkiem Tkaczykiem ten numer zaśpiewał Michał Szpak i było grubo! Proszę Państwa, grubo, tak, do koncertu w Królowie Życia wrócimy jeszcze i będziemy mieli dla Was zaproszenie. A teraz chcieliśmy Wam przekazać z samego rana taką naprawdę bardzo ważną rzecz. Otóż trudno powiedzieć, jaki mamy dzień tygodnia.
1: A
0: czy to jest
1: mamy?
0: Drugi piątek, czy pierwsza sobota. Generalnie, jeśli chodzi o dzień w pracy, to jest dzień niepotrzebny. I na tym stajemy i witamy. Iwona Barańska,
2: dzień
0: Tomek
2: Plotkiewicz,
0: Piotr Jakim, Piotr Jaworski. Witamy. No i mamy szóstą.
1: Mamy szóstą na zegarach, a więc zapraszamy na tylko te sprawdzone o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Wiadomość, która rozgrzewa fanów tenisa. Maja Chwalińska w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach, druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
3: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
2: W jutrzejszym finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach. Wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda. Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jest wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
5: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowe są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
2: Na razie ceny ropy na rynkach spadają, a dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,94 zł, a oleju napędowego 6,40 zł.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Wyjeżdżamy na poranne drogi w Wolinie. Coraz większy ruch na ulicach miasta. Szczególnie zwróćcie uwagę na Rynkowej, Wojska Polskiego i w okolicy Ronda Bohaterów Getta Warszawskiego. A na S3 między Wolinem i Troszynem na razie jest dość spokojnie.

0: Pogoda w Wolinie.
1: 14 stopni wskazują termometry, ale my odczujemy już trochę niższą temperaturę. W ciągu dnia możemy spodziewać się nawet do około 20 stopni, zapowiadają synoptycy. A jeżeli chodzi o sytuację na niebie, to tutaj spodziewajmy się raczej szarych chmur. One dzisiaj będą przeważać. Na słońce możemy liczyć zwłaszcza w drugiej połówce dnia. Wiatr jest dzisiaj trochę mocniejszy już od samego rana.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zajmiemy się środowiskiem i okaże się, czy aby na pewno przebywamy w środowisku przyjaznym, miłym i swobodnym.
2: Po szóstej też sprawdzimy, czy oprócz nas ktoś jeszcze jest dzisiaj w pracy, czy pracuje, czy jest w robocie, co robi, po co robi. Po prostu zaczniemy poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich.
1: To jest
2: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, gra nam Michael Jackson, 4 po 6.

0: gramy na bogato w piątkowy poranek. Nie dość, że hit Hunter to jeszcze And the Pleasure Company. Na dodatek Revolution in Paradise w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 19 po 6.
1: No i mamy ten piątek, który może być sobotą, równie dobrze niedzielą, albo jakimkolwiek innym dniem tygodnia. Ważne, że niektórzy o tej porze jeszcze śpią i tylko niektórzy poszli do pracy. A już za chwilę taki filantrop ludziom. Killer, Jurek Killer, nasz dobry, miły, w wykonaniu elektrycznych gitar. Bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
0: Reklama.

0: Breaking Up My Heart śpiewa Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:31 na zegarach. Wczoraj był weekend, dzisiaj jest weekend, jutro będzie weekend. Takie rozwiązanie zdecydowanie nam się podoba.
1: Oj, tak,
0: akceptujemy,
1: oj,
0: jesteśmy za. A wam, jak się wstaje? 22:44:30.
2: Dzień dobry, praca nie praca, ale jadę na rehabilitację do Bydgoszczy. Stanisław, sołtys, coś na. Pozdrawiam, do widzenia.
1: Do widzenia, dziękujemy. Słuchajcie, mamy drugi dzień długiego weekendu, a niektórzy już potrzebują rehabilitacji.
3: No, szacun,
1: absolutnie. Macie zdrowie, kochani. 22:44:30 to jest telefon do nas. Telefon dla spóźnionek na apel poranny. Gdybyście chcieli się jeszcze czymś pochwalić, jesteśmy otwarci. Jak dyskont, czyli od 6 rano. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 2 minuty po 6:30.

0: Państwu mamy Krzysztofa Iwisza, a Norwegowie mają swojego wiecznie młodego i modniejącego Mortena Harketa. Morten Harket i koledzy Zaha w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy w piątkowy poranek w środku długiego weekendu za 27.
1: Niezwykły przypadek Krzysztofa Iwisza, Benjamina Batona, Mortena Harketa. No dzieją się na świecie rzeczy ciekawe. Kochani, perfekt bujanie w obłokach, czyli kawałek idealny na środek długiego weekendu. Jeśli ktoś trafił do pracy, niech sobie posłucha bujania w obłokach. No i rzeczywiście poczuje się jakby tak o niebieskich migdałach myślał o tej porze. Polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wyprzedaż WISG zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISG.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
10: Cały czas jest w miarę spokojnie na ulicach Wolina, a także regionu. Nawet przez S3 przejedziecie cały czas bez większych utrudnień, ale pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Szare chmury mogą trochę ograniczać widoczność. Uważajcie więc na siebie i na innych użytkowników dróg.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku w robocie? Oto jest pytanie tego poranka, czyli zaczynamy poczet frajerów polskich, znaczy poczet, przepraszam, pracowników roku, właśnie, którzy się meldują w pracy miesiąc. W środku długiego weekendu. Zaczynamy od nas.
2: Ja jestem, przekazuję wam najnowsze wiadomości.
1: Jest. Melduje się na posterunku, realizuje program, no i czuwam, żeby was tutaj łańska fantazja zbyt poniosła.
3: Dziękujemy.
4: No my jesteśmy, meldujemy się, szukamy ciągle tej fantazji, szukamy. A wy? 22 44 i 30 albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku? Co robicie i dlaczego musicie?
1: Tak, za najmniej potrzebne przebywanie w pracy wyślemy wam do pracy złotą kawę porannego programu. 22 44 i 30.
0: Mamy temat.

0: Sun Machine w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Konga, wiadomo, konga, bonga, dzikie węże. Jest środek długiego weekendu, kłopoty nam w głowie. 3 minuty zostały do 7, a teraz zaglądamy do studia meteo.
1: No co z tą pogodą w ten długi weekend?
2: No,
1: jest
2: właśnie
1: deszczowo, no, i będzie deszczowo.
2: Ale jak to?
1: Ale są też i dobre informacje,
2: no, no, no, no,
1: i posłuchajcie ich w najbliższych wiadomościach o 7.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Duży wybór?
10: Jest.
9: Projekt?
10: Jest.
9: Szybka dostawa towaru?
10: Jest.
9: Wszystko jest.
10: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
9: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
10: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
9: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
10: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
11: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 5 czerwca i to jest piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: List Zełenskiego do Putina. Chce rozmów o pokoju. Chińskie auta podbijają polski rynek. Czerwcowy weekend z deszczem, ale z przyjemną temperaturą. Prezydent Ukrainy proponuje Putinowi spotkanie. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do prezydenta Rosji, w którym apeluje o ustalenie miejsca i terminu. Rozmowy między przywódcami mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. To dobry pomysł, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to zrobić. Władimir Putin przekazał, że Rosja nie wyklucza podpisania pokojowego. Żeby tak się stało, Ukraina musi zgodzić się na kompromis. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
13: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
12: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Chińskie samochody szturmem zdobywają polski rynek. Jak pisze Rzeczpospolita, już ponad co ósme nowe auto sprzedane w tym roku pochodzi z Chin. O sukcesie decydują przede wszystkim niższe ceny, które skłaniają wielu kierowców do zakupu nowego auta zamiast używanego. Długi weekend z deszczem dziś ma padać prawie w całej Polsce. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
14: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
12: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 3.
3: 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, Polka, która rozpoczynała wielkoszlemowy French Open od eliminacji. Zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała po zaciętym meczu Diany Schneider 7-6, 6-4. O tytuł jutro o 15 zagra z Milą Andrijewą. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie. Nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21.
3: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Złote Przeboje w drodze.
17: Powoli robi się coraz tłoczniej na drogach regionu i podczas tego długiego weekendu wielu z Was jeszcze dociera do swoich destynacji, więc czujność przyda się na S3 w kierunku Międzyzdrojów i Szczecina. Poza ekspresówką oczywiście uważajcie przed przejściami dla pieszych, zwłaszcza w taki senny, pochmurny poranek.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda w Wolinie.
17: Pogoda nas ewidentnie dziś nie rozpieszcza od samego rana. Na termometrach 15 stopni powyżej zera, a ta odczuwalna temperatura już klasycznie będzie trochę niższa. W ciągu dnia spodziewajmy się nawet 20 stopni, a wśród tych szarych chmur ma się pojawić słońce. Ale dopiero po południu. Opadów nie możemy dzisiaj do końca wykluczyć, to mówią synoptycy, a my trzymamy rękę na pulsie.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
18: Dzień dobry, po siódmej odpowiemy na odwieczne filozoficzne pytanie, czyli co robimy w pracy w środku długiego weekendu. A nie, to jest żart. Pytanie brzmi, po co żyje człowiek?
19: Po siódmej też odpalimy naszego gogla mogla w środku długiego weekendu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. No jest piątek. Jest piątek, który może być sobotą równie dobrze, jak komu wygodnie. 5 po siódmej gramy Rickiego Martina, La Copa de la Vida.

0: 12 minut po godzinie 7, teraz to nas dopiero rozboli. Gdyż będziemy, uwaga, filozofować będziemy i w porannym programie odpowiemy na odwieczne pytanie, po co żyje człowiek?
1: Według Arystotelesa człowiek żyje po to, żeby dążyć do pełni szczęścia.
0: Ładne.
1: Według egzystencjalizmu, żeby stworzyć własny sens.
0: Też.
1: A według stoicyzmu, żeby żyć w zgodzie z naturą i rozumem.
2: Chociaż chcemy jeszcze dodać, że człowiek nie żyje po to, żeby jeść. Człowiek je, żeby nie pić na pusty żołądek, o czym przypominamy w środku długiego weekendu.
1: Proszę cię
2: i na szczęście
1: Tomek.
2: Jest z nami doktor, to chciałem powiedzieć, a nawet
0: tak jest,
2: Spin Doctors.
0: Tak jest.
2: Spin Doctors, ten zespół gra już teraz. Tu Princess w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 13 po 7.

0: wokół Sandry pojawiły się ostatnio jakieś zawirowania i konflikty, jak czytamy, a zaraz potem przeczytaliśmy, okazało się, że chodzi o Sandrę Kubicką i Staniszewską. No my znamy tylko Sandrę Lauer Kretu, która zaśpiewała tam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Everlasting Love i fajnie było, ale no powiedzmy szczerze, podziwiamy też Sandrę Bullock.
1: No tak, tak, tak, niezmiennie. 21 minut po godzinie 7, za 10 minut wszyscy razem odpalimy piątkowe Gogle Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie. Pobawcie się w to razem z nami.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Mamusia?
12: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Reklama.

0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
1: W środku długiego weekendu zapraszamy Was do zabawy, do której możecie dołączyć. Uwaga, mamy tutaj taką szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. I zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje swój telefon albo laptopa, albo tableta, co tam macie z internetem, i przygotowuje swoje Google Mogle.
2: Tak, tak. No i teraz uwaga, wylosowało się nam pytanie... Czy Justyna Steczkowska?
1: Ciekawe, ciekawe.
2: Ciekawe, ciekawe. No to teraz tak, każdy po kolei, każdy z nas i Państwo, słuchacze kochani też, wpisujemy w tego Gogla naszego, czy Justyna Steczkowska. Okej, okay. I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: Czy Justyna Steczkowska jest najstarsza z rodzeństwa?
4: Czy Justyna Steczkowska wygrała Taniec z Gwiazdami?
1: Wygrała? Czy, uwaga dalej, czy Justyna Steczkowska jest córką księdza? Serio.
2: No to teraz ja. Czy Justyna Steczkowska ma dzieci?
1: No, dobre pytanie. I teraz już ostatnia uwaga. Czy Justyna Steczkowska ma doczepy?
5: To śmiech na sali, nie?
0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: wyjątkowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Tak, to długo weekendowe rozluźnienie może być odczuwalne także na trasach w regionie. A pamiętajmy, że wiele osób jednak dzisiaj wybiera się do pracy, więc na drogach bądźmy czujniejsi bardziej niż zazwyczaj. Szczególnie uważajcie na S3 tuż przed tunelem pod Świną. Szerokiej drogi.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Tak się od samego rana zastanawiamy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku, chciał, nie chciał. Oto jest pytanie tego poranka. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Codziennie rano musimy niestety jeździć nabijać kebaby, robimy je samo ręcznie, więc... Jesteśmy na posterunku.
3: No ja dzisiaj nie mam wolnego weekendu, bo jestem w pracy. Pracuję jako ochroniarz, także muszę dzisiaj pracować. No niestety.
4: Od 3:30 jestem w pracy i kłania się łódzkie MPH.
5: Nie ma świętowania po polsku bez kebaba, dlatego doceniamy ten pierwszy głos. A wy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście w robocie? Co robicie i dlaczego musicie? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Adres mailowy za najmniej potrzebne przebywanie w pracy lub też bardzo zupełnie niepotrzebne. Wyślemy wam do pracy albo do domu złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: prawdziwe muzyczne bajery od samego rana, czyli Mary Mary w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Teraz uwaga, uwaga, będziemy się chwalić, bo jest za co chwalić Chwalińską, bo sama się nie pochwali, bo jest skromna. No
1: paryski sen naszej tenisistki trwa. Maja Chwalińska w finale French Open i o tym historycznym sukcesie więcej będzie w wiadomościach o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Reklama.
16: Mamy godzinę 8, jest piątek, 5 dzień czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
17: Polka o krok od wielkiego triumfu w Paryżu. Jutro Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Donald Tusk chce pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Unia Europejska naciska na Niemcy w sprawie zniesienia kontroli granicznych. Powtórzmy to po raz kolejny. Maja Chwalińska w finale French Open. Nasza tenisistka w dwóch setach ograła Rosjankę Dianę Schneider i awansowała do najważniejszego meczu turnieju. Zmierzy się w nim jutro z kolejną Rosjanką, ósmą w światowym rankingu, Mirą Andrzejewą.
18: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
17: Mówiła Chwalińska, która już teraz może pochwalić się gigantycznym awansem w światowym rankingu. W wirtualnym zestawieniu przesunęła się aż o 93 miejsca. Zajmuje obecnie 21. lokatę. To oczywiście najlepszy wynik w jej karierze. Donald Tusk chce, by przed kancelarią premiera stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce. Odsłonięcie pomnika mogłoby nastąpić w przyszłym roku, 4 czerwca.
19: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów. Właśnie pod tym pomnikiem.
17: Premier Donald Tusk do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wszystkich byłych szefów rządu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Według MSWiA powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany. Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dotychczas wymagał od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym – matematyki, biologii i chemii. Za rok wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę 2 rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
20: Dziś Światowy Dzień Środowiska. Może warto w ramach tego święta wybrać rower albo marsz. To jeżeli śpieszycie się do pracy. A jeżeli macie wolne, to może po prostu spacer. Nawet w tę pochmurną aurę. Na drogach zadbajcie o siebie i zdejmijcie nogę z gazu. Naprawdę nie ma co się śpieszyć.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Trochę więcej słońca by się chciało i tak ono się pojawi na niebie, ale dopiero w drugiej połówce dnia, tak mówią nam najnowsze prognozy pogody. Na termometrach ponad 15 stopni, a w ciągu dnia spodziewajmy się jeszcze około 20 stopni. Wiatr dzisiaj jest tylko mocny i porywisty i tak niestety podokucze do wieczora. Ciśnienie z kolei mamy bardzo niskie. Możecie więc czuć się dziś trochę bardziej senni niż zazwyczaj.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej z okazji nadziei na gorące lato powiemy wam, co jest na topie, jeśli chodzi o kąpielowe stroje plażowe. Zrobimy to prędko.
2: Zanim się okaże, że jednak nie będzie gorąco, a oprócz tego sprawdzimy, co nas smuci, jeśli akurat nie cieszymy się długim weekendem. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. W piątkowy poranek gra Pointer Sisters. 4 po 8.

0: całkiem przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to duet Charles i Eddie, 11 po 8. Ponieważ idą wakacje, to mamy wiadomości słoneczne i plażowe. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, to w tym roku, uwaga, wraca moda z lat 90.
1: Czyli odważne wycięcia i fasony podkreślające kobiecą sylwetkę. A oprócz tego można dowolnie miksować górę i dół, czyli cokolwiek wyciągniecie z walizki, będzie ok.
2: Super, no.
1: Ale najlepiej zastosować minimalizm, jak najmniej krzykliwych kolorów oraz im mniej zakryte, tym stylizacja lepsza.
2: No i to jest właśnie tak zwany paradoks listka figowego. Niby figę zasłania, ale jednak figę widać. Mimo wszystko mały apel, precz z parawanami. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 12 minut po godzinie 6, a za chwilę usłyszymy głos Tiny Turner. What you get is what you see.

0: Carol, właśnie w takim rytmie, w takich podskokach, żwawo, z uśmiechem ruszamy do pracy. A nie, zapomniałem, przecież jest środek długiego weekendu, nie musimy. Dopiero 19 po 8 Billy Joel zagrał w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: No tam niby nie musimy, ale za 10 minut to będzie złota kawa naszego porannego programu w prezencie. Za opowieść kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu.
0: No właśnie.
1: Będzie dla kogoś, kto się zameldował zupełnie niepotrzebnie. 22 4 4 3 0. Telefonujcie, macie jeszcze 10 minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenie.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: A temat jest jakże bieżący, jakże bolesny. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? Pod przymusem czy na ochotnika? To było pytanie tego piątkowego poranka i czas na podsumowanie.
2: Właściwie nie wiem, czy nie jestem w pracy, bo wstałem radosny, a tu pierwsze, co usłyszałem, dzisiaj będziesz trawę kusił.
3: Ja dzisiaj, mimo że mam wolne, to mam wrażenie, że mam jeszcze więcej pracy niż zwykle, bo dzisiaj jestem szoferką, kurierką, kucharką, sprzątaczką, praczką.
4: Jadę do pracy, bo umówiliśmy się, że z pizzy dzisiaj będą, a z 30 może będzie nas 5 osób. Robimy cudze na Chińczyka. Z tego nie da się nie skorzystać.
5: Zalogowałem się w pracy pomimo długiego weekendu z racji tego, że studenci dzisiaj mają zaliczenia.
6: O tym niepotrzebnym przyjściu do pracy to chyba o mnie. Wstałam o 5, żeby otworzyć szkolną świetlicę. W razie jakby przyszło jakieś dziecko na dyżur.
7: Ale na wypadek braku dzieci czas wypełnić można parzeniem kawusi.
1: Tak, gdyż za ten ostatni głos cierpiętniczy jakże wysyłamy, i taki obolały, wysyłamy do pracy złotą kawę porannego programu i dziękujemy za wszystkie telefony od ludzi pracy i łączymy się oczywiście z wami w burzy.
8: Dziękujemy, a po długim weekendzie powrócimy do was z nowymi zapasami prezentów i tematów do dyskusji.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Genialny kawałek. Po prostu aż człowiek ma ochotę spływać gdzieś. Ulubiona piosenka amerykańskich surferów Kokomo i Beach Boys w radiu. Złote przeboje to dla tych, którzy trafili do pracy i z powodu właściwie tego, że nie wiedzą czym się zająć, surfują w telefonie, po sieci. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 23 minuty będzie 9.
1: Oj, tam trafili do pracy. My już dobrze wiemy, że dzisiaj prawie nikt nie wyjechał na drogi, bo jest środek długiego weekendu, tak ale jest. I tak za chwilę przejedziemy się naszym korkowozem, a potem wam zagramy Kasię Klik, lepszy model.

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Reklama. Złote przeboje w drodze.
8: W Wolinie o tej porze momentami możecie stracić kilka minut na Wojska Polskiego, ale w miarę spokojnie jest w mieście, a także w okolicach. Na S3 mimo długiego weekendu momentami może być trochę większy ruch. Podobnie tuż przed tunelem pod Świną. Uważajcie na siebie. Przyjemnego dnia i przyjemnej jazdy.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Magna, zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, czyli wystarczająco silny kawałek Cher, wystarczająco, żeby poruszyć nawet tych, którzy nic nie robieniem świętują długi weekend. Za 11 minut będzie 9. No dobra, a teraz uwaga, smutasy, podamy wam najlepsze sposoby na smutki. Mhm. Najlepsze dla kobiet i najlepsze dla facetów. Jakie macie sposoby, Iwonko, powiedz?
1: No, my to mamy różne. Tam yoga, pilates, długie spacery, taniec, aromaterapia też, albo czas z rodziną, ze zwierzętami. Też ciepła kąpiel, ulubiona super książka, wizyta w salonie piękności. No sporo tego. A wy, panowie, jak radzicie się sobie ze smutkiem?
2: My faceci mówimy komuś, że się smucimy i jak nam odpowiadają, żebyśmy się nie smucili, to my się potem nie smucimy. A dzisiaj... Proste, no nie? A dzisiaj to w ogóle się nie smucimy, tylko się uśmiechamy szeroko, bo mamy długi weekend i gramy jeszcze do tego Culture Club w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i nawet pogoda ma się podobno poprawić.
0: Za 10 minut.

0: Maj za nami, czerwiec już leci. Żebyśmy się jakoś specjalnie przegrzali w tej naszej Polsce, to nie możemy powiedzieć. Summer in the City zaśpiewał Joe Cocker. No a my za 4 minuty 9 zaglądamy do studia Meteo.
1: Dziś znowu burzowe popołudnie w części kraju, gdzie dzisiaj zagrzmi. Sprawdzimy za kilka minut w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
0: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
10: 5 czerwca, mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, jest godzina 9:00. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Jest list otwarty Zełenskiego do Putina i apel o rozmowy. Drogówka kontroluje kierowców na głównych trasach, trwa akcja Długi Weekend. Nadciągają burze, są alerty dla wschodniej Polski. Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do rosyjskiego dyktatora, w którym wzywa do bezpośredniego spotkania na neutralnym gruncie. Według prezydenta Ukrainy Stany Zjednoczone są teraz w pełni skupione na wojnie z Iranem, dlatego potrzebne są bezpośrednie rozmowy na linii Kijów-Moskwa o zakończeniu wojny w Ukrainie.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Trwa policyjna akcja Bezpieczny Długi Weekend. Drogówka rusza z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają m.in. nieoznakowane radiowozy z grupy SPID, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
12: Bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
11: Policjanci przypominają kierowcom również o przepisach, które weszły już w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. Dziś znowu burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wschodniej Polski. Alerty zaczną obowiązywać o 13:00. Burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
13: Wolicie majówki czy czerwcówki?
14: Czerwcówki, bo jest cieplej.
15: Majówki, bo grill, no.
16: Majówka to tak bardziej po górach może.
15: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
14: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
13: To wszystkiego najlepszego.
14: Dziękuję.
13: Woli pani majówki czy czerwcówki?
14: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
11: Z turystami w Sopocie rozmawiał nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. W finale jutro zagra z Mirą Andrijewą. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1.
0: Pogoda.
11: Sporo chmur dzisiaj i niemal w każdym zakątku Polski może popadać deszcz. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 24 w Krakowie, do 25 w Warszawie i Rzeszowie. Jutro mniej deszczu, ale niedziela burzowa.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
10: Dzień dobry. No, umówiliśmy się, że dzisiaj to już ostatni raz będziemy świętowali Dzień Dziecka, żeby nikt nam nie zarzucił, że mało poważni jesteśmy. No to kochani, szukamy w pamięci, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz okazało się fajne.
16: Fajne, fajne. Najfajniejsze wspomnienia nagrodzimy za niecałe pół godziny. W finale konkursu Złote Dziecko wręczymy komuś z was. Bardzo przyjemne. 500 złotych polskich. Słuchajcie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Czekajcie na telefon. A my teraz gramy zespół Bon Jovi. 4 po 9.

0: autoprzewój dla tych, którzy jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w wyniku niesprzyjających wydarzeń, serii niefortunnych zdarzeń znaleźli się dzisiaj w pracy. Relax, wyluzujcie, zróbcie kawusie, cappuccino, odpocznijcie, nie stresujcie się, dzięki temu czas popłynie swobodnie. No i ten spędzony dzisiaj w robocie czas minie niczym sen, jakiś złoty.
1: Tak jest i dobrze mu tak, tu radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz będzie afirmacja. Jeśli kogoś coś gniecie i uwiera, to mamy utwór, który nazywa się Radosny i rzeczywiście tak jest. A zaśpiewa wokalistka, która ma też na koncie już prawie 400 tekstów piosenek napisanych dla siebie i innych wokalistów. Patrycja Kosierkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry!

0: złote dziecko.
1: Spanko o 21:00, tak zaraz po dobranocce, prawda? A może nie imprezowanie w piątkowy wieczór? Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne? Takie pytanie zadajemy w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka.
2: I przez cały tydzień odpowiadaliście na to pytanie na stronie złoteprzeboje.pl. Najlepsze historie nagradzaliśmy 500 zł. Mamy jeszcze trochę kasy. Ostatki. Dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Joanny z Gliwic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Asiu, no to czekamy, zamieniamy się w słuch. Opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za fajne po prostu.
3: No na pewno to spanie po dobranocce, bo to były lata 80.
1: Dobra.
3: Więc wtedy nasi rodzice tego strasznie pilnowali.
2: Czy coś jeszcze?
3: Coś jeszcze, to na pewno na WF-ie były kiedyś te słynne skoki przez kozła, których wszyscy się bali, a teraz myślę, że to jest fajna forma sportu, zdobycia sprawności ciekawych.
2: Bo wiesz, co to było, te skoki przez kozła? To było przygotowanie do skoków przez te palety, co są teraz w dyskontach zawalone.
3: Och, żeby tam chyba tak. I tego brakuje tego dzisiaj.
2: No właśnie. Słuchaj, chyba i prowadzący, i wielu słuchaczy może się podpisać pod tą twoją opowieścią. I za tę opowieść masz od nas 500 zł. Ostatnie.
3: Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: No to skocz sobie na zakupy, może być do dyskontu. To była Asia z Gliwic. Dziękujemy pięknie za wszystkie w ogóle zgłoszenia, za te wasze opowieści z dzieciństwa, a po długim weekendzie wrócimy do was z nowymi konkursami i nowymi prezentami.
0: Złote dziecko.

0: auto promocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest! Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Duży wybór?
19: Jest.
18: Projekt?
19: Jest.
18: Szybka dostawa towaru?
19: Jest.
18: Wszystko jest.
19: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
18: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
19: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
18: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
19: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
18: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
7: Co za dzień.
2: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Chris Rea, to był w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, The Road to Hell, czyli ścieżka na hell. O tej porze pusta, gdyż wszyscy, którzy pojechali na długi weekend, śpią. I tu chcieliśmy przypomnieć, że będzie można nią dzisiaj, w tym roku, pojechać znowu w wakacje. Linią numer 666. Takie dobre wiadomości mamy dla was. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy za piątkowy poranek. W środku długiego weekendu wystąpił przed państwem poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich tutaj w pracy, walczących. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Dorkiewicz.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: A już teraz ona, która uwielbia być razem z nami, Gosia Kościelna.
3: A, to prawda. I również z wielką radością dzisiaj usłyszałam mój budzik poranny i rączo pojechałam do pracy, aby być z wami w Radiu Złote Przeboje.

0: baryłeczka, coś wspaniałego. Wielki przebój Ewy Bem, Żyj kolorowo z roku 1980. Czy dziś uda nam się żyć kolorowo? Posłuchajmy, co się dzieje w naszym mieście. Radio Złote Przeboje, wiadomości już za 3 minuty o 10.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
0: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
15: Wiadomości z Wolina.
16: Patrycja Strupińska. Długi weekend staje się często synonimem hucznego świętowania. Niestety, mimo licznych apeli, wciąż zdarzają się osoby, które po dobrej zabawie decydują się usiąść za kierownicą. A alkohol to wciąż jedna z głównych przyczyn wypadków, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
17: Apelujemy o to, aby bezwzględnie nie wsiadać za kierownicę swojego samochodu.
16: Co napawa nadzieją, wyższe mandaty i surowsze kary przynoszą powoli efekty. Dziś na drogach regionu i okolic momentami może być jeszcze tłoczno. Uważajcie na siebie i na innych. A dziś Urząd Miejski w Wolinie jest nieczynny. Dokumenty można składać przez całą dobę elektronicznie za pośrednictwem platform ePUAP i e-doręczenia. Także dzisiaj Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji będzie nieczynne, ale głowa do góry centrum będziecie mogli odwiedzić w kolejnych dniach. Tymczasem za godzinę sprawdzimy, co słychać w pogodzie w ten 1 czerwcowy weekend.
15: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
15: Pogoda w Wolinie.
16: Bardzo mocny wiatr dzisiaj nam niestety dokazuje w Wolinie. Tak ma powiać przez cały dzień, mówią synoptycy. Na termometrach od 15 do około 20 stopni, chociaż ta odczuwalna temperatura może być delikatnie niższa. Ciśnienie jest niskie, nic więc dziwnego, że ta aura też jest taka senna. Ziewanie jest dzisiaj całkowicie usprawiedliwione.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich w piątkowe przedpołudnie. Piątek specyficzny, ale jednak wielu z nas dzisiaj w pracy, tak jak my. Dlatego niedługo zaczniemy nasz cykl Robota nie zając, a wszyscy, którzy pracy dzisiaj nie są, no to tym bardziej, mam nadzieję, zostaną z Radiem Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dzisiaj jechałam do pracy 25 minut. Zwykle w piątek jest to około 50 minut, czyli długi weekend trwa, dużo miejsca na drogach, wiele osób dziś jest w środku swojego wypoczynku, ściskamy Was serdecznie. Jak jest u Was? Jesteście może w pracy, tak jak my tutaj w Radiu Złote Przeboje? A jeśli tak, to czy jest inaczej? Czy lubicie takie inne dni w pracy, gdy ludzi mniej? Ewentualnie, jeśli macie parking, to stoi pusty, stołówka, jeśli jest zamknięta. Jak Wam się dzisiaj pracuje w środku długiego weekendu? Ciekawa jestem, za najciekawsze odpowiedzi oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 224430 można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jak Wam się pracuje w środku długiego weekendu? 224430.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.

Heart i Fergal Sharkey, dokładnie Sean Fergal Sharkey. W latach 70. i 80. piosenkarz pochodzący z Irlandii Północnej zdobył szeroką rozpoznawalność jako wokalista kapeli punkowej The Undertones. No i jak to się ładnie mówi, w efekcie narastających konfliktów i odmiennych aspiracji muzycznych zespół się rozpadł, a Sharkey postanowił w pełni poświęcić się solowej karierze. I przełomem w tej karierze okazał się ten właśnie utwór przed chwilą w Radiu Złote Przyboje, A Good Heart, który niemal błyskawicznie urósł do rangi przyboju. No i co ciekawe, tę piosenkę napisała znana z lat 80. i 90. Maria McKee, znana też z anteny Radia Złote Przeboje. Mowa o autorce na przykład słynnego przeboju Show Me Heaven albo If Love is a Red Dress z kultowego filmu Pulp Fiction. Przebój Good Heart napisała ona w wieku zaledwie 19 lat, po nieszczęśliwym rozstaniu. Jakie to w wieku 19 lat często się zdarza. No to teraz 10:31, Toni Braxton.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Słuchamy razem największych przebojów lat 80. i 90. i równocześnie dzielicie się ze wszystkimi przez radio Złote Przeboje. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu?
1: W Krynicy Morskiej, mimo deszczyku troszeczkę, pracujemy, wozimy turystów po Zalewie Wiślanym, stateczkiem Krystynką. Mimo deszczu jest pięknie, ludzie są uśmiechnięci, szczęśliwi. Serdecznie pozdrawiamy z Krynicy Morskiej.
2: Jako świeżo upieczony tata, pracuje mi się w trakcie długiego weekendu wyśmienicie. Nie widzę przestrzeni do odpoczynku, ale to dobrze. Taka praca nie powinna uciekać jak zając, a sprawia dużo radości, mimo tego, że czasami oczywiście są chwile takie, które powodują znaczenie i frustrację, ale to wszystko wynagradza najedzone i przewinięte dziecko. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek z Krakowa.
0: No i dzięki takiemu świeżo upieczonemu tacie można wreszcie jasno powiedzieć, że to też jest praca. Ściskamy bardzo gorąco. Gramy teraz tak, żeby wam się jeszcze lepiej pracowało. Kingston Town, dobre reggae w Radiu Złote Przeboje i UB40. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu? Za najciekawszą odpowiedź oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje 2244 i 30.
3: Robota nie zając.

Erasure w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Dokładnie o 11 sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl. Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Wolina.
3: Patrycja Strupińska. Od rana nad Wolinem zawisły szare chmury. Niestety dla fanów słonecznej pogody nie mamy dobrych wieści. Dynamiczna aura, szare chmury, przelotne opady deszczu, a nawet burza. Takie niespodzianki czekają nas w całym kraju. Jest jednak promyk nadziei. Temperatura będzie całkiem przyjemna, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem.
3: A wieczorem w Wolinie może popadać, ale jak to z pogodą bywa, potrafi być kapryśna. Patrzcie więc w niebo. Skutki frontu burzowego i dynamicznej aury odczuli na swoich barkach strażacy z OSP Kołczewo. Wczoraj przy ulicy Osadników Wojskowych w Kołczewie druhowie usuwali pęknięty konar drzewa, który zawisł nad drogą. Zagrożenie zostało szybko wyeliminowane. Na rozchmurzenie dobre informacje z Kamienia Pomorskiego. Zmodernizowany zostanie chodnik prowadzący z Kamienia Pomorskiego w stronę osiedla Chopina. Na miejscu już pojawiły się oznakowania i materiały budowlane.
2: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda w Wolinie.
3: Taka ponura aura jest z nami od samego rana w Wolinie. Wyjątkowo nieprzyjemnie, biorąc pod uwagę długo wyczekiwaną czerwcówkę. Na termometrach 16 stopni powyżej zera i maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 20 stopni. Druga połowa dnia będzie dużo bardziej obiecująca, słoneczna, tak mówią synoptycy. Ale uwaga, bo opady deszczu też wieczorem mogą się pojawić.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Dzień dobry, kolejna godzina przedpołudnia piątkowego właśnie się rozpoczęła, 11:02. Gosia Kościelniak, zapraszam, zaczniemy z Jennifer Lopez, Let's Get Loud, dajmy troszkę głośniej, bo największe przeboje lat 80. i 90. cały czas w Radiu Złote Przeboje dla Was.

ze szkła Heart of Glass i Blondie w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 11. W tym roku, w 2026 roku, zespół Simply Red odpoczywa sobie od intensywnego koncertowania. No, główny powód jest taki, że mają za sobą wielką, wyprzedaną trasę jubileuszową z okazji 40-lecia istnienia zespołu Simply Red. Odbyła się ona, jak wiemy, w zeszłym roku, w tym ich występ w Krakowie, który to koncert osoby, które miały przyjemność na nim być, wspominają z niesamowitym entuzjazmem i zachwytem. Piękne macie to miasto, zachwycał się z kolei Krakowem Mick Hucknall podczas koncertu. Artysta zwiedzał Kraków z przyjemnością. No to posłuchajmy teraz Simply Red, a wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, żeby podzielić się tym, jak wam się pracuje w ten długi weekend. Specyficznie czy zupełnie normalnie? Jeśli jesteście w pracy, oczywiście 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja.

0: Małgorzata i nie zając.
1: No i jak wam się dzisiaj pracuje w środeczku długiego weekendu?
2: Dzień dobry. Moja praca, czy jest to długi weekend, czy jest to sobota, czy niedziela, zawsze jest taka sama, ponieważ pracuję w opiece przy osobach starszych. Cieszę się, że mogę swoją osobą nieść pomoc takim ludziom, którzy bardzo często są samotni i nie mają pomocy od osób bliskich. Cieszę się, że mogę pracować w takiej pracy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, tych, którzy dzisiaj pracują i tych, którzy mają wolne. Beata z Gdyni.
0: Robota nie zając.
3: Nic nie robię, a robię. Nadrabiam wszystkie zaległości z całego tygodnia, nawet miesiąca. Jest pracowicie, ale przy Radiu Złote Przeboje wszystko upływa bezstresowo, błyskawicznie i chyba jeszcze trochę wolnego mi zostanie. Pozdrawiam, Jola.
1: Tak różne miejsca, tak różne prace i tak różne zajęcia dzisiaj i wszyscy, którzy odpoczywają, niech też czują się przez nas serdecznie pozdrowieni. Największe przeboje lat 80. i 90. A jeśli chcecie jeszcze zadzwonić i powiedzieć, jak wam się dzisiaj pracuje w ten dziwny piątek w środku długiego weekendu, to telefon 22 44 i 30 do 12. Czekam i oddam za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złota.

0: z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Dzisiejszej nocy mogę zgubić serce, śpiewała Sissy Catch w roku 1985. Za 12 minut będzie południe, a przed nami on. Z wykształcenia był zecerem, czyli wysoko wykwalifikowanym pracownikiem składającym tekst na potrzeby druku typograficznego. Tak, tak. Był muzycznym samoukiem, który swoją karierę rozpoczął jako perkusista w amatorskich zespołach, ale też utalentowanym kajakarzem. Wystąpił w kilku produkcjach filmowych, no i także w Opolu, gdzie wykonał tę chyba swoją najsłynniejszą piosenkę. Radio Złote Przeboje.

0: Kolejny krawic niesamowity. I I Belong to You. Przebój z 1998 roku. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszej okolicy i naszego miasta w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu był Ecoservice, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43, www.eko-service.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
4: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
3: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
0: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Wolina.
10: Patrycja Strupińska. Niebezpiecznie zrobiło się w minioną środę w Wolinie. Na ulicy Wojska Polskiego pojawiła się plama substancji ropopochodnej, która mogła doprowadzić do poślizgu pojazdów, zwłaszcza jednośladów. Na miejscu pojawili się strażacy z OSP Wolin i JRG Międzyzdroje, którzy zabezpieczyli ulicę i usunęli substancję przy użyciu sorbentu. Zielono mi i spokojnie, już niebawem tak będą mogli powiedzieć mieszkańcy Międzyzdrojów. Przy ulicy Kolejowej 33 powstaje nowa zielona przestrzeń. Już widać pierwsze efekty. O szczegółach Urszula Salamon.
11: Odbetonowano część dawnego boiska i wykonano instalacje. To jednak nie wszystko. Pojawiły się nowe alejki i pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast dla fanów zewnętrznych treningów zamontowano urządzenie do street workoutu.
10: Prace mają zakończyć się jeszcze w listopadzie. Zaglądamy jeszcze do Świnoujścia, które ma szansę znów zostać najlepszą plażą w Polsce. Trwa głosowanie mieszkańców i gości w rankingu Travelist. Macie czas do niedzieli.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Pogoda w Wolinie.
10: Jeszcze tej porze musimy się liczyć z szarym niebem i raczej senną, nieprzyjemną aurą. Po południu możliwe zmiany, trochę więcej słońca zagości na niebie, ale wraz z tym słońcem mogą przyjść również te deszczowe chmury. Niestety, jeżeli planujecie wieczorne wyjścia, to warto zabrać parasol. Termometry maksymalnie wskażą około 20 stopni. Wiatr jest natomiast cały czas bardzo mocny i porywisty.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: No i już prawie 2 minuty po godzinie 12:00 mamy piątkowe popołudnie, a my, no co, w większości chyba nie jesteśmy w pracy, a może jest odwrotnie, właśnie dziś większość z nas pracuje, nie ma to znaczenia, ważne, że Radio Złote Przeboje cały czas dla Was gra największe przeboje lat 80. i 90. Można zabrać nasze radio ze sobą wszędzie i zawsze. Za chwilkę podkreślimy sobie dzisiaj nasze takie delikatne rozmowy o tym, co robicie i jak się dziś czujecie w ten dziwny piątek w pracy. A teraz Mr. Zub, oczywiście.

0: Zająca, nie zając.
1: Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym, jak się czujecie w pracy dzisiaj w ten dziwny piątek, w środku długiego weekendu. Jeśli pracujecie, dzwoniliście.
2: Dzień dobry, a robię naleśniki z serem na słodko i słucham przy okazji mojego ulubionego piosenkarza Phila Collinsa. Dziękuję wam za tę piosenkę. Miłego dnia życzę.
3: Cześć, witam wszystkich. Ja jestem nauczycielem. Dzisiaj jest dzień wolny od szkoły, ale są dzieci, które chcą się uczyć dodatkowo. Dlatego od samego rana mam zajęcia dodatkowe z dzieciakami, ale bardzo przyjemne. Pozdrawiam wszystkich.
1: No na te naleśniki to bym jeszcze na słodko miała ogromną ochotę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A butelkę filtrującą z naszej limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dzisiaj oddam nauczycielowi, żeby dziadki nasze, młodzi obywatele, rzeczywiście nawet w wolne dni z radością uczyli się właśnie dodatkowo. Ściskam, pozdrawiam wszystkich. No i gramy!
0: Robota nie zając.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
1: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja.

12.28, Radio Złote Przeboje, film Bodyguard. Zyskał mieszane recenzje krytyków, ale występ Whitney Houston w jednej z głównych ról stanowił jeden z najważniejszych momentów jej kariery. Do filmu nagrała, wszyscy to wiemy, swoje wykonanie piosenki Dolly Parton z 1973 roku I Will Always Love You i stało się ono czwartym najlepiej sprzedającym się kobiecym singlem w historii, a ścieżka dźwiękowa do filmu Bodyguard, w którym Whitney zagrała sławną piosenkarkę, jest nadal na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się filmowych soundtracków w historii. No, muszę przyznać, że od czasu do czasu tęsknię za tym, żeby ten film obejrzeć jeszcze raz. Radio Złote Przeboje, I Will Always Love You.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

11 minut, będzie godzina 13. Badania wskazują, że mężczyźni mają zazwyczaj węższe grono bliskich znajomych niż kobiety. Badania pokazują też, że jakość męskich relacji przyjacielskich ma kluczowe znaczenie dla poczucia ich szczęścia, bo według badań, znowu podkreślam, mężczyźni otwierają się emocjonalnie w specyficznych okolicznościach podczas wykonywania czynności, w podróży samochodem, przy wspólnej grze, rąbaniu drwa i tak dalej z innym mężczyzną. Męskie przyjaźnie realnie przekładają się na długość i jakość ich życia. Mężczyźni, którzy mają przyjaciół mężczyzn, lepiej sobie radzą ze stresem i mniej chorują. Ale w każdej przyjaźni są granice.

0: Brian Ferry w Radio Złote Przeboje z jego wielkim przebojem z 1985 roku, a to brzmienie zawsze takie pełne powietrza i przestrzeni uwielbiam. Za 4 minuty będzie godzina 13, zapraszamy na wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm.
0: To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
12: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
13: Mocno zagrzmi są ostrzeżenia przed burzami na wschodzie kraju. Eksplozje morskich dronów w pobliżu rumuńskiego portu. I więcej pociągów na wakacje. PKP szykuje nowe składy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Obejmują wschodnią połowę Polski. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a lokalnie grad. Alert w związku z burzami wydało również RCB. W południowo-zachodniej Polsce mogą z kolei pojawić się intensywne opady deszczu. W rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego. W związku z incydentem uruchomiono tak zwany czerwony plan interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny. Służby znalazły kolejne drony z ładunkami wybuchowymi. Dodatkowo polska ambasada w Rumunii informuje o ewakuacji wybrzeża w Konstancy. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
14: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
13: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę, to o 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówił Michał Wrzosek z PKP Intercity.
15: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu do Warszawa Centralna, Świnoujście, 5 godzin 28 minut.
13: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska-Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca. Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj w całej Polsce może przelotnie padać, we wschodniej połowie cieplej i możliwe burze. Od 25 stopni w Warszawie i Rzeszowie przez 16, w okolicach Kalisza do 19-20 stopni na krańcach zachodnich. Kolejna godzina popołudnia piątkowego właśnie się rozpoczyna, bo 2 minuty po godzinie 13 teraz. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. cały czas nam towarzyszą. Weźcie Radio Złote Przeboje ze sobą, gdziekolwiek jesteście. Depeche Mode? Tak zaczniemy.

Nowy Król pozostaje jednym z największych symboli kariery Urszuli, no i jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów PRL-u, jakbyśmy tego nie chcieli nazwać, chociaż dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby mogła go zaśpiewać inna artystka niż Urszula, to takie były plany. Malinowy Król powstał w czasie, gdy Budka Suflera była zaangażowana we współpracę z Izabelą Trojanowską i właśnie jej zaproponowano tę piosenkę, ale ostatecznie pani Izabela nie zdecydowała się jej przyjąć. Powody tej decyzji nie zostały podane. Wiadomo tylko, że dzięki temu utwór trafił w ręce Urszuli i stał się jednym z jej największych przebojów. Można jedynie się domyślać albo wyobrażać sobie, jak potoczyłyby się losy tej piosenki, gdyby to Izabela Trojanowska zdecydowała się ją nagrać. Przypomina nieco klimatem słynny Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda i był to pierwszy irlandzko brzmiący utwór Urszuli i Budki Suflera. A teraz 11 minut po 13 George Michael w Radiu Złoty Przybór.

Ależ energię ma ten wielki przebój rysowany Tobie i Andrzej Piaseczny, który nie ukrywa, że jego muzyczne inspiracje są dalekie od chwilowych trendów i rzeczywiście ma swój styl. Prywatnie sięga głównie po muzykę klasyczną i po jazz. Nowości raczej sporadycznie słucha i mówił, pamiętam w rozmowie z nami, że ma chyba trochę staroświeckie, jakieś takie oldschoolowe podejście do muzyki i najchętniej włącza utwory z lat 70., bo tam było najwięcej melodii, i lat 80. także, a jednocześnie zaznacza, że nie chce wpisywać się w międzypokoleniowe narzekanie, bo nie o to chodzi, że kiedyś było lepiej. Po prostu mówiąc, że Piaseczny, wiem, co mi gra w głowie i co jest mi najbliższe. No to teraz może coś tak, jeśli chodzi o te brzmienia dla Andrzeja. 78 rok i to Hold the Line. Też kochamy ten zespół. Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofast.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Ekstra, piątek i sobota. Kaufland Kart Ekstra.
16: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Bardzo wam dziękuję za dzisiejszych kilka godzin wspólnych przy największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy twoje buty dziś stukały tak, że słyszałeś echo pustki idąc do studia? Bo ja tak rano miałam.
1: Troszkę tak, słuchajcie, chociaż prawdę trzeba przyznać, że takie miejsca jak na przykład radio,
0: tak,
1: no, to nie robi sobie wolnego absolutnie, także jakiś taki troszkę niemy tłumek zadba o wasze samopoczucie, niezależnie od tego, jak bardzo wy czujecie się dzisiaj z pewną pustką dookoła. O, niech tak będzie. Proszę bardzo, Madonno, proszę zadbać.

As Long As You Love Me i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu i więcej na ten temat ku przestrodze u nas o 14:00.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.eko-serwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
11: Mamy piątek, jest 5 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości.
12: Trzy ofiary śmiertelne. Długi weekend na drogach zbiera żniwo. Ceny paliw w górę, informuje Ministerstwo Energii. I Maja Chwalińska, która zbiera siły na finał, jutro zagra 10 mecz z rzędu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Warunki pogodowe dzisiaj nie będą sprzyjać kierowcom. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które pojawią się w całej wschodniej połowie kraju. Głównym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
13: To jednak lokalnie możliwy także grad oraz dość silny i porwisty wiatr.
12: Jutro będzie więcej słońca, ale też gdzieniegdzie popada. W niedzielę przez Polskę ponownie przejdzie front burzowy. Mamy też nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalne pójdą w górę, o czym informuje Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej, a za olej napędowy 6,48 to skok o 8 groszy. Rzecz jasna na litrze. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Ukrza z IFIRMA.
14: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
12: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
15: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
12: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała. Po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mirra Andrzejewa jutro o 15:00.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Burzowo dzisiaj w całej wschodniej połowie Polski, na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami też bardzo ciepło, 25 stopni w Warszawie, Lublinie i na Podkarpaciu. Długi weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie i zapraszam na Snap.

Ka-ching. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, jedna z największych gwiazd muzyki country, stanie się bohaterką filmu biograficznego produkowanego przez Sony Pictures. Będzie współproducentką filmu i w zasadzie to jest tyle, co w tej chwili wiadomo o zbliżającej się produkcji. Oczywiście, jak tylko dowiem się czegoś więcej, to wam o tym w Radiu Złote Przeboje powiem. Tymczasem facet, który napisał muzykę do 10 polskich filmów. Czekamy na filmową biografię Grzegorza Ciechowskiego.

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje i jedna z najradośniejszych piosenek w historii soulu i disco. Obecny papież Leon jest fanem Barry'ego White'a. Jak powiedział Michael Bublé, który spotkał się z Ojcem Świętym niedawno. No dobrze, to my teraz z Rzymu wybieramy się na wycieczkę po najbliższej okolicy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Siądź, luby gościu, nad mym brzegiem i odpocznij sobie. Tak mogłaby powiedzieć rusałka mieszkająca w jeziorze. Luby gość. Rusałki niestety nie istnieją, ale jezioro taka, ponieważ to jedno z najpiękniejszych na całych Kaszubach, to was tam dzisiaj zabieram. Godzina jazdy autem z Gdańska i parkujemy przy leśniczówce Mirachowo. Stąd ruszamy na 10-kilometrowy spacer wśród starych, pomnikowych, buków i dębów. Jeszcze takie w Polsce istnieją. Kierując się znakami na kamieniach, schodzimy w głęboką dolinę, pełną śpiewu ptaków i gęstej zieleni. Na jej dnie czeka ciemne lustro wody, w którym w dodatku można się wykąpać, o ile osiągnie przyzwoitą temperaturę. Trasa prowadzi lasami dookoła jeziora Luby Gość, a to, co po drodze zaskakuje najbardziej, to niewielkie piaskowcowe groty, zasłonięte naturalną kolumnadą, które znajdziecie powyżej północnych brzegów, powstałych w wyniku eksploatacji tutejszych żwirów. Po zachodniej stronie jeziora koniecznie trzeba się wspiąć na Szczelinę Lechicką, bo to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Kaszubach, a na wschodnim brzegu mieszka legenda. Uciekając przed niebezpieczeństwem, przerażona córka rybaka wpadła tutaj w ramiona ukochanego. Pamiątką po tym spotkaniu jest Bóg, którego cztery pnie ciasto oplatała niegdyś olcha. Uschła niestety biedaczka. Złośliwi mówią, że jej luby znad jeziora Luby Gość zakochał się w polskiej piłce nożnej. Miast zwracać uwagę na ukochaną, czeka na sukces naszej reprezentacji. On wciąż żyje nadzieją. Ona już nie.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm.rouge.fm. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję, tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian, długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

Hooters, czyli Eric Bazilian i Rob Heyman, poznali się na Uniwersytecie Pensylwanii w 71 roku. Występowali w zespole Baby Grant, a już w 80 roku założyli poważną grupę The Hooters, która taka bardzo poważna na początku nie była, bo panowie występowali tylko w klubach, no ale już po 5 latach, kiedy to nie było bardziej prestiżowej sceny, na której muzyk mógłby wystąpić, czyli Live Aid, czy to w Londynie, czy w Filadelfii, na koncertach występowała plejada muzycznych luminarzy, no to właśnie Hootersi otwierali tę amerykańską część wydarzenia.

Jestem kobietą, zaśpiewała Edyta Górniak, a jeśli mało nam dobrych wiadomości, to o 15:00 zajrzymy na korty w Paryżu. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na cały długi weekend.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w długi weekend. Piątek, 5 czerwca i wiadomości.
1: Nowe informacje w sprawie eksplozji drona w Rumunii. To nie złota alga, mówią eksperci po badaniach Odry. Zajrzymy też na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się i armia utraciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem postępowań zarówno rumuńskich i ukraińskich służb. Ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony Sea Baby. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
2: Najważniejsza informacja na dzisiaj jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
1: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz z tytułu niedopłatnego zakwaterowania. Do zdarzeń tych miało dochodzić w długim okresie czasu. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Maji Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
3: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest to super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
4: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
1: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirrą Andrzejewą.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
6: Patrycja Strupińska, zapraszam. Nowa dekadencja zaprasza wszystkich zainteresowanych na spektakl Terapia dla par. Emocjonująco i zaskakująco będzie dzisiaj o 17:15. Zostało jeszcze kilka biletów, warto się pośpieszyć. Więc do zobaczenia dzisiaj w Szczecińskim Centrum Kultury. Z kolei Dziwnów szykuje się na sobotnią Akademię Młodego Bohatera. Wszystkie służby łączą siły, aby pokazać najmłodszym, jak wygląda ich praca. Start o 11:00 w Międzywodziu przy ulicy Sportowej. Coraz bliżej jest również Noc Kupały. Na takie wydarzenie zaprasza Centrum Słowian i Wikingów Wolin. Jedno z najważniejszych dawnych świąt słowiańskich. Już 20 czerwca w wolińskiej osadzie. Jeżeli lubicie takie klimaty, to koniecznie musicie tutaj zajrzeć.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
0: Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Wschodnia część Polski, alert w związku z burzami wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A poza tym, jeśli chodzi o pogodę, no to maksymalnie dzisiaj 26 stopni w Warszawie, w Poznaniu i na Podkarpaciu. Legenda Eurodisco Fancy kończy karierę. Zaprasza na koncert w ramach One Last Time Tour. Artysta za miesiąc ma 80 urodziny. No to wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Ich droga do sukcesu była wyboista nie tylko ze względu na trudności w przebiciu się do głównego nurtu, ale wspomnieć warto, że Ace of Base dysponowali wtedy na początku skromnym budżetem opiewającym na kwotę 30 tysięcy koron szwedzkich, to jest dzisiaj około 12 tysięcy złotych. Mimo ograniczonych środków wydali swój debiutancki singiel trzykrotnie, dzięki czemu w końcu zwrócili na siebie uwagę. Bangles w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam na parkiet.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl.

jest, słuchajcie, skomplikowana historia. Tę piosenkę najpierw nagrał Mick Jackson, brytyjski muzyk, którego wydawca na targach w Cannes bez jego wiedzy zaoferował zespołowi Jackson's Five tę piosenkę, zbieżność nazwisk przypadkowa, a że tłocznia, która produkowała singla Micka Jacksona, miała jakieś opóźnienia, no tutaj jego wersja pierwotna i wersja zespołu z Ameryki niemal jednocześnie trafiła na listy przebojów, wywołując coś, co ówczesna prasa nazywała boogie wojną na popularność. Ta wersja, którą ja wam zagrałem z kolei, to wersja z 89 roku zespołu Big Fun. No, to ja dzisiaj tłumaczę, a w poniedziałek kartkówka, tak? Ale to jeszcze wcześniej obowiązkowa lektura, czyli Chłopcy z Placu Broni.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.

Włochy, Turcja, Grecja, Francja. To nie są moje plany urlopowe, tylko to są plany zespołu Pet Shop Boys. Miejsca, gdzie panowie niebawem zaśpiewają. Zazdroszczę i występującym pięknej objazdówki, ale przede wszystkim zazdroszczę tym, którzy koncertów będą słuchać.

0: Natalia Kukulska w biegu, co prawda mamy długi weekend, ale niektórzy jednak w pracy. Jednych, drugich, trzecich, wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje o 16. Będziemy w nich między innymi mówić o prawdziwym wysypie truskawek. Ceny spadają z dnia na dzień.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Duży wybór?
5: Jest.
0: Projekt?
5: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
0: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest piątek, 5 czerwca, a na naszej antenie tylko sprawdzone wiadomości.
13: 5-latka wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Ukraina wymieniła z Rosją jeńców wojennych. Powiemy też o prawdziwym wysypie truskawek, ceny spadają z dnia na dzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. To m.in. obrońcy Mariupola i Azowstalu. Informację potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców. Sam Zełenski napisał też o wymianie jeńców w formacie wszyscy za wszystkich w swoim liście otwartym do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Zełenski zaproponował Putinowi w tym liście zakończenie wojny oraz spotkanie. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminy w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymali 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu do 20 lat więzienia. Trafił na razie na 2 miesiące do aresztu. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej. I co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram było ponad 20 zł, teraz w okolicach 13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
14: Teraz najpopularniejsza na rynku bomba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
13: O Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
14: Patrycja Strupińska, zapraszam. 14 czerwca wydarzenie dla wszystkich fanów staroci, pozbywania się rzeczy, a nawet wyszukiwania tych perełek. W Świnoujściu na Zielonym Rynku pod Zegarem startuje ogólnodostępny bazar. Wydarzenie rusza o godzinie 9. Wstęp jest oczywiście wolny. Teraz zaglądamy do Szczecińskiego Centrum Kultury. Nowa dekadencja zaprasza na spektakl Niepamięć. Rozliczanie przeszłości bywa trudne, ale czy można zapomnieć wszystkie niewygodne rzeczy, tego dowiecie się na tym spektaklu. Start w sobotę o 18.30. Wielkimi krokami zbliża się również sołecka bitwa w grillowaniu. Takie wydarzenie co roku odbywa się w gminie Dźwinów. Jeżeli lubicie takie klimaty, to zapiszcie sobie 13 czerwca w kalendarzu.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
2: Od 18 do 26 stopni dzisiaj w Polsce, najcieplej w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Sporo deszczu i burz, ostrzegamy, burze mogą być gwałtowne. Mamy długi weekend, więc może się trochę odstresowujemy, ale o tym, jaki wpływ ma stres na powstawanie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, to jednak wam powiem. O 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry. W piątek, w piątek.

Szkoła Abdul w Radiu Złote Przeboje. Zresztą, słuchajcie, panie mają u nas naprawdę silną reprezentację. Chcecie bilety na koncert Beaty Kozidrak? Fajny i wyjątkowy bo unplugged? Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Od poniedziałku będziemy wam od rana takie bilety podwójne rozdawać na koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie. To tyle, ja teraz piłka po waszej stronie. Zapraszam na złoteprzeboje.pl po szczegóły. No i wygrywajcie!

doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: Dance into the Light, Phil Collins w radiu Złote Przeboje niewątpliwie trafnie i fantastycznie zadbało o nasze wspaniałe samopoczucie. No a teraz o stresie i o tkance tłuszczowej słów kilka, o tę sferę też warto z nami zadbać.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Wszystko kręci się wokół substancji zwanej kortyzolem. Hormon ten uwalnia się zawsze, gdy czujemy się pod presją. W czasach, kiedy nasi przodkowie uciekali przed głodnym zwierzęciem, był niezbędny, a dzisiaj nawet zwykły mail od szefa albo opóźniony pociąg może go aktywować. Problem pojawia się, kiedy kortyzol utrzymuje się na wysokim poziomie przez długi czas. Taki stan daje komórkom jasny rozkaz: oszczędzaj energię, przechowuj wszystko, co możesz w okolicy brzucha. Dzieje się tak, ponieważ większość receptorów reagujących na kortyzol znajduje się wokół narządów wewnętrznych. Tłuszcz w tym obszarze to nie tylko efekt estetyczny, ale aktywna tkanka, która dodatkowo wpływa na nasze samopoczucie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Ekstra! Piątek i sobota! Z Kaufland Kart Ekstra!
14: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
21: Długi weekend to wzmożony ruch na drogach, sporo też niestety wypadków. Droga krajowa numer 15 jest zablokowana po wypadku w Jajkowie koło Brodnicy. Ciężarówka zderzyła się tam z dwoma pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna. Utrudnienie też w zachodniopomorskim w kierunku Gdańska na S6 na odcinku Bielice-Koszalin Północ. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery, zablokowany jeden pas ruchu. Utrudnienie na 28 na Podkarpaciu w kierunku Biecza. Tam doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu i wprowadzony ruch wahadłowy.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Ten wspaniały, ciekawy flat w One Night in Bangkok wykorzystuje bardzo trudną do osiągnięcia technikę flutter tongue, podobną do tej stosowanej w wielu utworach grupy Jethro Tull. Zagrał ją szwedzki muzyk Björn Jason Lind. Bardzo zdolny facet, bo poza tym, że muzyk, to w wolnych chwilach też bywał grafik.

0: Unchain My Heart i Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym ostrzegamy, będą burze bardzo gwałtowne, gdzie usłyszycie o 17:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i

0: weekend z Radiem Złote Przeboje. Jest 5 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
1: Gwałtowne burze przechodzą nad Polską i MGW ostrzega. Jutro spotkanie wicepremiera z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też do strefy kibica w rodzinnej miejscowości Majej Chwalińskiej przed jutrzejszym finałem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań spodziewać możemy się do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
1: Jutro pogoda w całym kraju będzie spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak powrócić burze i deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kuryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef kancelarii prezydenta Ukrainy ma spotkać się też z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podała NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Nawet tysiąca kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Majej Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo wielkoszlemowego turnieju French Open.
3: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
4: Wczoraj zostajemy do jutra.
3: Tak jest.
1: Mówili kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Maji. Niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Pogoda.
0: Rzeszów, Lublin, Warszawa. Tutaj dzisiaj najcieplej, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Od 18 do 26 stopni pokazują termometry w całej Polsce. Polsce, w której na wschodzie szczególnie sporo deszczu i burz, i to nawet bardzo gwałtownych.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pozdrawiam tych, którzy już od dawna mają weekend i tych, którzy go dopiero zaczną. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla jednych i dla drugich. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Maroon 5. Zespół wykuwał się w bólach. Na przykład po przeprowadzce do Nowego Jorku Adam Levine, student, zaczął pracę w sieci fast foodów Johnny Rockets. Długo nie wytrzymał, zrezygnował po zaledwie 2 tygodniach. Zrezygnował też ze studiów, przestawił wajchę na karierę muzyczną i bardzo dobrze zrobił, prawda?

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.

Jak nauczyła mnie Amy Poehler, mówiła Donna Lewis o tej piosence, jeśli potraktujesz swoją karierę jak złego chłopaka, wróci do ciebie na kolanach, oferując ci cały świat. Więc coś w moim braku zaangażowania w tę piosenkę sprawiło, że stała się jedną z największych piosenek, jakie kiedykolwiek wydałam. Ciekawa filozofia.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Dyżurni mają pełne ręce roboty w długi weekend. Sporo utrudnień i wypadków na Lubelszczyźnie. Między Radzyniem Podlaskim i Międzyrzecem Podlaskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy i zablokowany jeden pas ruchu. A między Opatowem i Kraśnikiem w pobliżu Gościeradowa doszło do najechania pojazdu osobowego na przepust. Droga też jest zablokowana. Na A1 w okolicach węzła Kamińsk pojazd ciężarowy uderzył w bariery. Zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamińsk. Utrudnienie też na 58 między Olsztynkiem a Jedwabnym w pobliżu miejscowości Selwa. Droga jest zablokowana.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Michael Jackson i Beat It, a ja się pytam, Wojtek, co ty tutaj robisz? Jest długi weekend.
1: To ja tutaj, ja tu bez radia żyć nie mogę, krótko mówiąc.
0: No właśnie, dla tych, którzy tak jak my bez radia żyć nie mogą, Wojtek będzie miał mnóstwo fajnych rzeczy po 18.
1: Bardzo fajnych, między innymi będę miał zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w pewne cudowne miejsce w Polsce, ale o tym po godzinie 18.

Anita Lipnicka i historia jednej miłości, takich historii muzycznych po godzinie 18 na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie bardzo blisko Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama. 18 na zegarach, to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
1: Sport 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhra z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
11: Wieczór i noc pogodne i to w całym kraju. Jutro przelotne opady deszczu i burze w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Także zagrzmi w okolicach Zielonej Góry. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najchłodniej w Mielnie, 17 stopni. Najcieplej w okolicach Katowic i Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 24.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Ladies and gentlemen, jak co piątek zaczynamy po królewsku ten wieczór ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No moc tych największych kawałków lat 80. i 90. dopiero przed nami. Będą prezenty, o nich opowiem Wam już za kilka minut. A na dobry początek Sting i Przyjaciele, czyli formacja The Police. Zaczynamy.

Ale wciąga ten numer Mike Oldfield i Maggie Reilly w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 18. No i zaczynamy od niespodzianek dla was. Cały dzień. Teraz macie szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, która zagra w miejscowości Ruchna koło Siedlec 16 lipca. Musicie mnie przekonać, że to właśnie do was powinno trafić to podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie. No, czasu macie jeszcze sporo, bo finał u nas przed 19. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was mam trafić. Ma trafić to zaproszenie. Może macie ci jakieś urodziny albo chcecie komuś zrobić wielki prezent i wielką przyjemność, żeby z daną osobą wybrać się na koncert Beaty Kozidrak, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0, tak jak wspomniałem, finał u nas za mniej więcej dwa kwadranse. No a teraz artysta, który pojawi się jeszcze w tym roku w Polsce, to Tom Jones.

0: Tak, właśnie w piątkowy wieczór pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To Hadaway, który ostatnio po 21 latach wydał swój kolejny krążek zatytułowany The Sun, a już za niespełna 2 tygodnie wyrusza w letnią trasę koncertową po Europie. To już prawie 17 minut po godzinie 18, a my z naszymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej uwielbiamy wspomnienia, uwielbiamy wracać do czasów, kiedy zaczynały swoją wielką muzyczną karierę. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anią Wyszkoni. Rozmawialiśmy o Międzyzdrojach. 8 lipca 2019 roku podczas 24 Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach pojawiła się ta pamiątkowa płyta z odlewem jej dłoni. Zapytałem ją, jak po latach pamięta tamto wydarzenie.
1: To są oczywiście ogromne emocje i to jest wyróżnienie, ale przyznaję, że nie należę do osób, które lubią rozpamiętywać i żyć tymi symbolami, bo to mimo wszystko są tylko symbole. Ja chcę przede wszystkim pozostawić po sobie dorobek artystyczny, bo ta gwiazda w Opolu, myślę, nie będzie nic znaczyć, jeśli nie będzie wartościowych piosenek. Więc myślę, że to idzie trochę w parze, a nawet te piosenki są ważniejsze. To jest na pewno fajne uczucie, ale wiesz, ja nie siedzę na kanapie w domu i nie podziwiam moich złotych i platynowych płyt i nie żyję tym, co było. Idę do przodu, ciągle stawiam sobie nowe cele, nowe wyzwania i się nie poddaję na tej mojej drodze, a wręcz przyspieszam tempo.
0: To tyle wspomnień, chociaż od nich nie uciekniemy. Teraz piosenka, która podobno została napisana specjalnie dla Amerykanów. Redbox i For America. We'll be right back.

0: pamięci.
1: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i cud niepamięci w radiu Złote Przeboje. 25 minut po godzinie 18, a ja cały czas czekam na wasze telefony po 22 44 30, obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w miejscowości Ruchna koło Siedlec. 16 dzień lipca zagra tam w folwarku Ruchenka, zatem gorąco was zapraszam na ten koncert. No a ja z wielką przyjemnością jeszcze przed 19 komuś wręczę to jedno podwójne zaproszenie. Można już sobie plany robić na wakacje, wybrać się właśnie tam na koncert. 22 44 30. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was ma trafić to jedno podwójne zaproszenie. Finał jeszcze przed 19, zatem dzwońcie 22 44 30.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Wciąż sporo utrudnień na drogach. Uważajcie, bo IMGW ostrzega też przed burzami, szczególnie we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, a to może znacząco wpłynąć na warunki na drogach. Utrudnienie wciąż na A1 między węzłem Kamińsk w kierunku Gdańska. Zablokowany jest zjazd Kamińsk. Utrudnienie też na 46 w województwie śląskim. W obu kierunkach jazdy wprowadzony jest ruch wahadłowy między odcinkiem Kochanowice i Herby.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: karierę w showbiznesie zaczynała jako modelka, a później została słynną piosenkarką. Słuchajcie, w szczytowym momencie popularności ubezpieczyła nawet swój biust na kwotę, uwaga, 1 000 000 funtów. Samantha Fox w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 23 minuty będzie 18:00, a my z naszymi gwiazdami od czasu do czasu wspominamy, pytamy ich także o to, skąd wzięła się nazwa danego zespołu. Niedawno miałem przyjemność porozmawiania z zespołem Mysłowic, no i zapytałem ich, skąd wzięła się właśnie taka nazwa. No i chłopaki odpowiedzieli, że stąd.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
2: Józek,
1: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy i wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że my mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję, przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: To my teraz otwieramy uszy i delektujemy się tymi cudownymi dźwiękami zespołu Mysłowic przez V. Sprzedawcy marzeń już teraz są w Radiu Złote Przeboje. No tak wam gramy w ten długi czerwcowy weekend w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze kiedy słyszę ten numer, to mam ochotę się przytulić do tej piosenki. Szadę prosto dla was z lat 80. w radiu Złote Przeboje. Aż się zakręciłem na punkcie tej piosenki. Za 14 minut będzie godzina 19, 16 dzień lipca. To jest czas, kiedy Beata Kozidrak pojawi się w folwarku u Ruchenka w miejscowości Ruchna koło Siedlec. No i tam, jak znam życie, to zagra kapitalny koncert. No i jedno podwójne zaproszenie na ten koncert właśnie trzymam w dłoniach. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwoniliście i przekonaliście mnie o tym, że to właśnie do Pawła trafi podwójne zaproszenie. Paweł jest razem z nami. Dobry wieczór, Pawle.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Pawle, ty się nagrałeś i powiedziałeś, że chciałbyś zrobić wielką przyjemność twojej żonie, bo ona jest wielką fanką Bajmu i Beaty Kozidrak, ale jest za granicą i bardzo ciężko pracuje. Pomaga jako babcia w opiece nad wnukami. Czy się wszystko zgadza, powiedz?
1: Tak, zgadza się perfekt.
0: Zgadza się perfekt. A ta zagranica to jaka to, jakie to państwo, powiedz?
1: Turcja.
0: Turcja, o, no to...
1: Także przyjemne spożyteczne.
0: Przyjemne spożyteczne. Jeśli mi jeszcze powiesz, że gdzieś tam ma blisko do morza, no to ma
1: bardzo
0: prawdziwe
1: blisko,
0: wakacje.
1: To.
0: No.
1: Zapraszam kiedyś na grilla.
0: Dobrze, padniemy, jak będziemy mieli tylko samolot do dyspozycji prywatny. Słuchaj, no to w takim razie, drogi Pawle, to po naszej rozmowie możesz śmiało zadzwonić do żony i powiedzieć jej, żeby już przypominała sobie teksty tych kultowych piosenek Bajmu i Beaty Kozidrak, bo będzie razem z tobą pewnie na koncercie mogła zanucić.
1: Bardzo dziękuję. Ucieszy się na pewno.
0: No to te brawa są również dla niej, że jest wielką fanką Beaty Kozidrak, że pracuje, a mąż taki dobry, że zadzwonił do radia.
1: A mąż się obija.
0: Obija się, dobra. W takim razie, Paweł, to przyjemności życzę. Trzymaj się i fantastycznego
1: dziękuję,
0: weekendu również.
1: Pozdrawiam wszystkich z anteny.
0: Pozdrawiamy dziękuję. Również ciebie bardzo gorąco, a bilety i niespodzianki na pewno jeszcze pojawią się w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie razem z nami na teraz OMD.

0: Ach, jest moc w tych kawałkach lat 90. zespołu Queen. You Don't Fool Me w radiu Złote Przeboje, takich gwiazd muzyki na pewno po godzinie 19 nie zabraknie, tuż po najświeższych informacjach sportowych. Zatem koniecznie zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje. In the hit.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Piątkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 19. Przed nami już teraz informacje sportowe.
13: Sport 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec. Pokonał dziś Czecha Jakuba Menszika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open dwa lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. Jego rywalem w niedzielę będzie Włoch Flavio Cobolli, który walkoverem awansował do wielkiego finału, bo Matteo Arnaldi z powodu wirusa wycofał się z rywalizacji. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką naszej wspaniałej Polki będzie jutro o 15:00 Mira Andrzejewa. Trzy mecze i trzy zwycięstwo. Polskie siatkarki są wciąż niepokonane w Lidze Narodów. W Nankinie biało-czerwone wygrały dziś Serbią 3-2.
13: Pogoda.
12: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro przelotne opady w okolicach Zielonej Góry, Koszalina i Gdańska, gdzie może również zagrzmieć. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Mielnie 17 stopni, najcieplej w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam termometry pokażą nawet do 24. To już minuta po godzinie 19. Jeśli nie macie żadnych planów na piątkowy wieczór, no to z wielką radością i przyjemnością zapraszam Was na kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut z Magdaleną Wójcik z zespołu Goja porozmawiamy o sztucznej inteligencji. A na dobry początek kombi i słodkiego, miłego życia.

0: Rok 1997 na szczytach list przebojów, no zdecydowanie należał do niej australijska gwiazda Natalie Imbruglia i jej Torn w radiu Złote Przeboje. Gwiazda już niebawem szykuje takie krótkie tournée po Europie. 9 minut po godzinie 19 to teraz temat jak najbardziej na czasie, czyli sztuczna inteligencja, gdzie tylko możemy to pytanie zadajemy naszym gwiazdom. Ostatnio zadałem pytanie Magdalenie Wójcik zespołu Goja. Zapytałem ją, jak ona reaguje na tą sztuczną inteligencję, no i co o niej tak naprawdę sądzi.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: No dokładnie tak. Macie 100% pewność, że słuchając Radia Złote Przeboje, nie gramy wam kawałków stworzonych przez sztuczną inteligencję. No choćby ten kawałek. To był rok 77. Kto by wtedy myślał o sztucznej inteligencji? Dajcie spokój. Teraz Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje.

0: To gwiazda, która ostatnio lubi zaskakiwać swoje dzieci bardzo drogimi prezentami. To Madonna w radiu Złote Przeboje, 16 minut po godzinie 19, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać i uwielbiamy opowiadać także o wpadkach, które czasami zdarzają się na koncertach. O jednej takiej wpadce niedawno opowiedziała nam Beata Kozidrak.
1: Kiedyś w Sopocie wyszliśmy i był taki brum po prostu z głośników, że nie było słychać mojego głosu. I wiesz, i nagle świadomość, czy mam po prostu przeprosić ludzi, zejść, bo ci w amfiteatrze słyszeli to, ale okazało się, że w telewizorni było okej. Okay. Podjęłam słuszną w sumie decyzję. Śpiewałam dalej. I zeszłam ze sceny tak zdenerwowana, ale okazało się, że w telewizji było okej, tylko ci ludzie niestety nie mieli komfortu.
0: Zapomniałem jeszcze dopytać, ale to może przy okazji zrobię, Beaty Kozidrak, czy to może było między innymi przy tej piosence Biała Armia i Bajm już teraz w radiu Złote Przeboje.

Trudno się oderwać od takich cudownych złotych przebojów. Craig David, 25 minut po godzinie 19, a już za moment razem z Januszem Panasewiczem będziemy wspominać pewien koncert, po którym trzeba było prawie pół domu kultury przemeblować. Szczegóły już za moment, zatem zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda?
6: No.
7: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
16: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.

0: co komu dziś zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Są takie koncerty, które zespoły pamiętają do dziś. No i niedawno Janusz Panasewicz właśnie z zespołu Lady Punk opowiedział mi o takim pewnym koncercie, który miał miejsce w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy: no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi: właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Straszyłem ich: zaproszę Lady Punk. No to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk. Nie chcieli mu remontować i remont miał jakby za free.
0: No to tyle tych cudownych wspomnień koncertowych. To teraz pora na wielkiego muzyka, który był razem z zespołem Bee Gees, czyli o jednego z braci Gibb, równie bardzo utalentowanego, który również chciał od czasu do czasu wyskoczyć z zespołu, no i zrobić coś solowego. No i udało mu się, choćby ten wielki przebój. To Robin Gibb.

0: to gwiazda, która na początku lat 80. była siłą napędową brytyjskiego duetu Jezu, to Alison Moje w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Teraz pora na zespół, który na polskiej scenie obecny jest od lat 90. A mowa o grupie Big Day. No doskonale ich pamiętacie z takiej piosenki jak choćby W dzień gorącego lata. Niedawno zapytałem ich, z czego tak naprawdę są dumni po tylu latach. Odpowiedź mnie trochę zaskoczyła.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten W dzień gorącego lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar i tak sobie liczyłem, że o kurczę, tą piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 z Anitą Lipnicką zabierzemy was na pewną grecką wyspę. Zatem koniecznie zostańcie z nami, a my od polskiej muzyki nie uciekamy. O nie, kochamy ją na tak mocno, że możemy ją grać wam bez końca. To Mafia, Imię Deszczu, 97 rok.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie. W tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Reklama.
16: Weekendowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut razem z Anitą Lipnicką wybierzemy się w podróż do Grecji, a z Grzegorzem Skawińskim i Wandą Kwietniewską zespołu Wanda i Banda wspominać będziemy cudowne lata 80. Zatem koniecznie zostańcie razem z nami, a na dobry wieczór już teraz czerwone gitary i ciągle pada.

0: kiedyś napisał o jego muzyce, że pozwala oderwać się na moment od ziemi. To JK, czyli Jamiroquai w radiu Złote Przeboje. No a teraz zapraszam Was na cudowną podróż śladami Leonarda Cohena, na którą zabierze nas Anita Lipnicka, artystka, która do dziś kocha jego muzykę. No i w taką podróż na wyspę Hydra wybrała się kilka lat temu.
1: Na pewno była to bardzo ważna podróż dla mnie. Fakt faktem, że dotarłam na tę wyspę, kiedy w czasie, kiedy ona była zupełnie nieznana polskim turystom i takim zapalnikiem do tego wypadu, też dość spontanicznego, mimo że wtedy już miałam dziecko i w teorii nie powinnam sobie pozwalać na takie wyjazdy, a na tydzień zniknęłam z domu, tropić ślady Cohena po przeczytaniu jego cudownej biografii i dowiedziałam się, że on spędził na tej wyspie wiele lat, że tam powstawały piosenki, które znam z jego płyt i kocham całym sercem. Więc byłam zaintrygowana, co ten człowiek zobaczył w tym miejscu i zdecydowanie poczułam, co zobaczył i ta wyspa była magiczna o tyle i pozostała nią do dziś dnia, bo tam nie ma w ogóle ruchu ulicznego, nie ma samochodów, nie ma nawet motocykli, tam jest zakaz ruchu. Nie ma gdzie, nie ma dróg. Można się jedynie poruszać piechotą bądź przy użyciu osiołka. Niektórzy mają konie, ale to są wyjątki. I dlatego ta wyspa zachowała swój charakter nienaruszony i swoje piękno do dziś dnia, tylko teraz jest tam mnóstwo turystów, bo przez lata ostatnie bywałam na tej wyspie. Co więcej, wzięłam ślub na niej nawet, na plaży jednej z hydryńskich plaż.
0: To po takiej podróży po wyspie Hydra w Grecji proponuję teraz trochę się zrelaksować przy dźwiękach tego oto wielkiego przeboju z lat 80. To Alphaville, no i piosenka, przy której na pewno poczujemy się przynajmniej o 20 lat młodsi. Forever Young.

0: Nieźle zakręcony numer. To Chumba Wamba w Radiu Złote Przeboje. Już teraz będziemy razem z Grzegorzem Skawińskim wspominać pierwszy wyjazd zespołu Kombi na koncerty za ocean.
1: To był 87 rok. No, pojechaliśmy do Ameryki. No, to była jakaś bajka generalnie. Choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus, w ogóle niesamowity. I parę jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. Ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze. Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć. I właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Czyli opuściliśmy niedługo potem Kombi przez jedno i ja i Waldek w celu, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: To teraz nie do Stanów Zjednoczonych, ale do Austrii was zabieram i do miasta, w którym podobno zjemy najsmaczniejszy tort Zachera. No i w którym to mieście urodził się ten artysta? Przed wami Falco.

Och, to była słynna dumka na dwa serca Edyta Górniak-Mietek, Szcześniak w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut razem z Wandą Kwietniewską wspominać będziemy lata 80. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Byli krótko na rynku muzycznym, ale nieźle zamieszali na szczytach listy przebojów, jeśli chodzi o ich wielkie kompozycje. Mowa o tym zespole to Funyak Cannibals w radiu Złote Przeboje. A my wieczorową porą z naszymi gwiazdami wspominamy lata 80., kiedy to naprawdę większość polskich muzyków miała pod górę, jeśli chodzi o cenzurę. No i niedawno miałem tą wielką przyjemność porozmawiania z liderką zespołu Wanda i Banda, Wandą Kwietniewską. Ona po latach wspomina tak ten czas.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ale w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę.
0: Z Wandą Kwietniewską o latach 80. to moglibyśmy spokojnie rozmawiać do rana. A w Radiu Złote Przeboje teraz idealny kawałek na ten piątkowy wieczór, który mam nadzieję sprawi, że na waszej twarzy pojawią się rumieńce. To Las Ketchup.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: wielkości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Telekartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
3: Ula Myszkinis, witam w kolejnej audycji Co jest grane? Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom zachodniego Pomorza, o naszej codzienności i historii, a także o miejscach, które warto odwiedzić. Na początek zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Czy ostatnio mieliśmy jakieś nowe eksponaty?
5: Nasze muzeum chyba słynie już z tego, że co chwilę mamy różnego rodzaju odkrycia. Takowe odkrycia oczywiście mieliśmy w tym roku, w zeszłym roku, 2 lata temu, 3, 5 i tak dalej, i tak dalej. I zapewne będą w latach następnych. No, nie oszukujmy się, tych odkryć jest sporo. Tych zabytków mamy bardzo dużo. To, co pokazujemy, to oczywiście jest część tych obiektów. Staramy się pokazywać te najcenniejsze. Jesteśmy teraz na wystawie, na parterze naszego muzeum, głównej siedziby muzeum, bo mamy dwa obiekty, jeszcze dwory Funkleista obok, gdzie mamy wyeksponowane właśnie te najcenniejsze zabytki archeologiczne. One są o tyle ciekawe, że tutaj mamy przekrój zabytków tak naprawdę od wczesnego neolitu, a może nawet późnego mezolitu, aż po czasy nam współczesne. Więc taka archeologia, można powiedzieć, w pigułce, za każdym eksponatem kryją się odkrywcy. Więc chcemy tych odkrywców też pokazywać, chcemy pokazywać też turystom, że zabytek to jest jedno, ale no, odkrywca to jest drugie. Próbujemy tę historię jak gdyby łączyć w spójną całość.
4: Właśnie widzę tutaj w gablocie, mamy na przykład rogowy toporek i to jest datowane na wczesny neolit, czyli bardzo stara rzecz, i mamy tam na zdjęciu odkrywcę.
5: Tak, mamy odkrywcę, pozwolę sobie tutaj nawet powiedzieć nazwisko tego odkrywcy, pan Michał Mączka, odkrył swego czasu w okolicach Dziwnowa, podczas nietypowych prac, bo refulacji dna rzeki Dziwny, z rury po prostu refulacyjnej wypadł toporek rogowy, no i ten toporek teraz jest w naszym muzeum tutaj, proszę go sobie zobaczyć, no jest piękny i ten toporek ma te co najmniej 6,5 tysiąca lat co najmniej, a może mieć nawet i więcej. Robi wrażenie, jak gdyby pokazuje nam, że tutaj już ta ludność wczesnych kultur neolitycznych, a może i wcześniejszych mezolitycznych funkcjonowała na tym obszarze po wycofaniu się lądolodu. I tutaj właśnie w tej gablocie mamy zabytki te najstarsze. Mamy piękną siekierę z Korzyncina, która ma też około 6 tysięcy lat. No niesamowicie wykonana. Też możemy zobaczyć, w jaki sposób precyzyjny kiedyś rzemieślnicy, nazwijmy ich w ten sposób, chociaż oni się pewnie tak nie nazywali, ale w jaki piękny, cudowny sposób potrafili wykrzesać z takich bryłych krzemienia takie oto cudo. Ale poniżej też taka ciekawostka, bo bardzo często nad wybrzeżu Morza Bałtyckiego, szczególnie po sztormach, wychodzą różnego rodzaju artefakty. W trakcie jednej z takich pogód sztormowych czy posztormowych mieszkanka Łukęcina natrafiła na róg Tura. To jest brachy cerus, wcześniej były primigeniusy. One wymarły w wieku XVI na terenie Polski. Nie wiemy, jak długo żyły tutaj na naszych terenach. Na pewno już w XVI wieku ich nie było. Przechodzimy kolejne epoki, no i teraz trafiamy na epokę brązu. No i tutaj mamy piękne eksponaty z epoki brązu. Niesamowite, zresztą pani sama widzi. No gorzej, z radiosłuchaczami nie mogą zobaczyć, ale też postaram się to jakoś opisać tak.
4: Muszą przybyć do muzeum po prostu.
5: Muszą koniecznie przybyć do muzeum. No i proszę tutaj zobaczyć. Tutaj mamy piękne naszyjniki, bransolety, naramienniki i mamy taki piękny topór. Proszę zobaczyć, jaki on jest smukły, taki wydłużony kształt, jak pięknie obrobiony. I ten otoż skarb ma, proszę pani, 4 tysiące lat. Czyli pochodzi z 2000 roku przed naszą erą, czyli wówczas w Egipcie mieliśmy okres średniego państwa po słynnych budowniczach piramid, więc ten skarb pochodzi właśnie z tamtego okresu, jest niezwykle cenny. No i jeden z najstarszych w ogóle na Pomorzu tego typu skarbów. Ten z epoki brązu. Tutaj mamy z Wyspy Wolin piękny oszcze, piękny naramiennik, naszyjnik. Proszę zobaczyć, jak one są pięknie wycelezowane, jak one są zrobione.
4: No nóż wygląda dokładnie tak, jakbyśmy teraz go zrobili.
5: Dokładnie tak samo, a pewnie to był jakiś nóż ofiarny, być może. Woto, bo to prawdopodobnie było woto, złożone ku czci bóstwom. Niegdyś te bóstwa no to były jak gdyby wynoszone na piedestał w trakcie różnego rodzaju świąt kalendarzowych. Ten akurat skarb młodszy został złożony na wzgórzu z widokiem na Zalew Szczeciński, no aż się prosi, że został złożony jako wotum, a nie jakieś przypadkowe po prostu ukrycie skarbu, a ten został na terenie bagiennym. To też jest częste zjawisko. W okresie właśnie pradziejów, kiedy skarby były właśnie poświęcane bóstwom na terenach bagiennych, bo bagna uchodziły trochę za miejsca takie sakrum, tajemnicze i za siedliska bogów. To jest fajny zabytek, bo tu mamy taką siekierkę. Proszę zobaczyć, nawet nie przeprowadziliśmy jej konserwacji, ponieważ chcemy ukazać taką patynę z tamtego okresu, ale co jest pięknego w tym zabytku i bardzo nietypowego, ponieważ zachowane zostały części drewna i zostało wykonane C14, czyli badanie radiowęglowe tego drewna i poznaliśmy wiek tej siekierki, w którym okresie została ona wykonana i to jest około 1500 roku przed naszą erą. Tu inne skarby z epoki brązu, ale już takie bardziej pojedyncze. Co uważamy za skarb? Za skarb uważamy obiekty, które zostały znalezione w pewnej zestawie, jak gdyby, czyli 2, 3, 4 obiekty, 5, a poniżej już wkraczamy kolejną epokę wpływów rzymskich. No to jest epoka wpływów rzymskich, no każdy zna starożytny Rzym, pewnie wielu słuchaczy, radiosłuchaczy było w Rzymie obecnym i może podziwiać zabytki Rzymu w Rzymie, ale niekoniecznie, bo może przyjechać do naszego muzeum i również nasze muzeum może podziwiać zabytki Rzymu w kamieniu pomorskim. I co się okazuje, że mamy monety, mamy denary srebrne, cesarskie, mamy fibule rzymskie, więc te skarby jak gdyby też pokazują nam, czy te zabytki, że istniały kontakty pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a tak zwanym barbarikum. No niestety nas się nazywa bardzo brzydko jako barbarikum, czyli barbarzyńcy w tamtym okresie, ale chyba nie do końca tak było, ponieważ my też potrafiliśmy tworzyć pewną kulturę, co widać po tych zabytkach, ale też potrafiliśmy prowadzić wymiany handlową. I to jest przykład na to, że te wymiany były. One nie były może bezpośrednio nasi tutaj, Pomorzanie, bezpośrednio z Rzymianami, ale poprzez pośredników różnych, Baków, Celtów i tak dalej, ta wymiana istniała, czego dowodem są odkryte tutaj w naszym regionie zabytki rzymskie. I przechodzimy kolejną epokę, przeskakujemy i jesteśmy we wczesnym średniowieczu. No, niesamowita epoka. Mówi się wieki ciemne. No to jest bzdura oczywiście, żadnych wieków ciemnych nie było. Wystarczy spojrzeć na te obiekty i widzimy w nich co? Kunszt i piękno. Dwa w jednym. No to mamy piękną srebrny denar cesarza Ottona na przykład trzeciego. Można powiedzieć związanego z naszą historią, przecież zjazd gnieźnieński. Ale chyba najcenniejszym obiektem, który tutaj mamy w naszej instytucji, no to jest ten oto obiekt tutaj. Taki dosyć niewielki, okrągły. No.
4: Ale pięknie grawerowany.
5: Właśnie. I na tym polega cała sztuka, bo to jest grawer typowy dla sztuki wikińskiej, dla wikingów z 1000 roku naszej ery, a dokładnie tak zwanej sztuki borre. To jest charakterystyczna sztuka dla właśnie 1000 roku naszej ery, wyrobów rzemieślniczych związanych z wikingami i tą oto rękojeść odkryto podczas badań archeologicznych prowadzone przy rynku Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim na głębokości bodajże tam 2,5 metra. Więc bardzo, bardzo cenne znalezisko, poniżej mamy piękny skarb monet arabskich. Skąd monety arabskie u nas tutaj na Pomorzu? I znowu tak jak te monety rzymskie, tutaj mamy również handel związany właśnie z okresem wczesnego średniowiecza pomiędzy właśnie Słowianami, a tutaj ludami Bliskiego Wschodu czy ludami Azji. Zostały odkryte przez tutaj działające w Kamieniu Pomorskim od wielu, wielu lat stowarzyszenie bardzo prężnie działające. Jest to stowarzyszenie imienia Świętej Korduli, które prowadzi różnego rodzaju poszukiwania i które no, odkrywa wspaniałe zabytki dla naszej instytucji. Można powiedzieć nie tylko dla naszej instytucji, nie tylko dla mieszkańców, ale można powiedzieć dla całego Pomorza Zachodniego.
3: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadza nas Grzegorz Kurka. Za chwilę powrócimy do wycieczki i eksponatów, których jest w muzeum naprawdę mnóstwo.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Przechodzimy w okres już bardziej późnego średniowiecza, no i mamy złoto. To, co chyba radiosłuchacze lubią najbardziej, złote zabytki. I powyżej tutaj mamy piękną monetę, złoty reński gulden arcybiskupa i elektora Trewiru, Ottona von Ziegenheima. Moneta datowana jest na XV wiek, czyli na okres późnego średniowiecza. Tutaj mamy odkrywcę tejże monety, pana Daniela Kwaśniaka Welkwaśnieńskiego, który niespełna dwa lata temu natrafił na tę monetę tutaj niedaleko Kamienia Pomorskiego na jednym z pól, również ze Stowarzyszenia imienia Świętej Korduli. Informacja o odkryciu nie tylko jak gdyby przewinęła się tutaj w mediach ogólnokrajowych, ale również w mediach zagranicznych. No i kolejne cuda, można powiedzieć, to są cztery bulle papieskie. No to te niepozornie wyglądające krążki, to są oryginalne bulli papieży z okresu właśnie średniowiecza. Tutaj mamy całą bullę papieską, bullę Benedyktyna. Tutaj mamy fragmenty bulli, m.in. bullę Klemensa VI. ta kolekcja bulli jest największą kolekcją bulli na terenie naszego kraju. Żadne muzeum w kraju. Podobno Wawel też ma 4 bulle papieskie, ale no tego w 100% nie wiem, ale tak słyszałem. Czyli nawet jakby Wawel miał 4, to i tak mamy tyle samo co Wawel. Więc no mamy tu największą kolekcję bulli papieskiej. A czym były bulle? No były to po prostu pieczęcie, ołowiane takie pieczęcie. Generalnie to były dokumenty, tak? Na których papież wydawał pewne dekrety, tak? Między innymi dla poszczególnych diecezji, biskup i tak dalej, i tak dalej. I pieczętował takimi właśnie pieczęciami. I to są te właśnie ołowiane pieczęci. Swego czasu na terenie Kamienia Pomorskiego natrafiono na klasztor dominikanów i tutaj też mamy z tego klasztoru dominikanów fragmenty różnego rodzaju zabytków, między innymi piękne kształtki ceglane. W ogóle historia kamieńskich dominikanów to jest historia na osobny reportaż, bo ci nasi kamieńscy dominikanie przybyli tutaj do Kamienia w 1227 roku z Krakowa. I okazuje się, że klasztor nasz dominikański jest starszy od klasztoru słynnego do dnia dzisiejszego istniejącego w Gdańsku. I my dokładnie stoimy w miejscu, tutaj nawet widać zarys na podłodze. Jesteśmy wewnątrz teraz kościoła świętego Jerzego, który właśnie był w tym miejscu i który przynależał właśnie do klasztoru dominikanów. Wtedy w XVI wieku po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu Zachodnim, czyli na terenie Księstwa Pomorskiego, no nie tylko Pomorza Zachodniego, też również tego Pomorza po stronie niemieckiej, Mecklenburg von Pommer, po wprowadzeniu reformacji te kościoły i klasztory przestały istnieć i ten też uległ powolnej dewastacji, ale mówię, no to jest opowieść jak gdyby na inną historię. No i późniejsze zabytki kolejne, tu mamy zabytki z okresu renesansu, piękne kafle piecowe, to jest o tyle ciekawe, że on jest wzorowany na rodzinie Leonardo da Vinci. Taki piękny, wieńczący kafel piecowy. On pochodzi z XVI wieku, renesansowy. Został odkryty również w Kamieniu Pomorskim. Kolejnym zabytkiem, takim niezwykle interesującym, to jest ten renesansowy cyrkiel kroczek. No niby niepozorny, ale proszę mi uwierzyć, na terenie kraju mamy kilka tylko takich zabytków tego typu. To jest jedyny na terenie Pomorza Zachodniego.
4: Przejdźmy może do łodzi, która była w renowacji i powróciła do Kamienia, tak?
5: Tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa i bardzo ciekawa historia z tą łodzią, ponieważ ta łódź tak naprawdę została odkryta bardzo, bardzo dawno temu, dokładnie w 1985 roku, tutaj niedaleko Kamienia na tak zwanym Żółcinie, na Półwyspie Żółcińskim, podczas prac melioracyjnych. Połowa tej łódź została zniszczona przez koparkę, ale druga połowa została zabezpieczona przez profesora Władysława Filipowiaka, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, no i znanego tutaj pomorskiego archeologa, wybitna postać dla Pomorza Zachodniego, niezwykle zasłużona. I ona została przywieziona do Szczecina, gdzie na wałach Chrobrego wybudowano dla niej specjalny basen. I ona została tam pochowana. I ona tam była pochowana przez okres prawie 40 lat, aż wreszcie doszliśmy do wniosku, tutaj wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oczywiście z dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, że czas na nią, żeby ją wydobyć i zakonserwować. I wtedy się zaczęła prawdziwa przygoda. Nie chcę mówić gehenna, żeby unikać tego słowa, ale naprawdę to była bardzo skomplikowana praca, bo no, trzeba było po pierwsze to wydobyć, po drugie to wszystko później poskładać, no i wcześniej zakonserwować. Jak widać na zdjęciach, procesy były bardzo skomplikowane, bo to się musiało moczyć w specjalnym preparatorze, a później zamrażać w takich oto lodówkach, więc bardzo skomplikowany proces, no ale efekt chyba widać.
4: Tak, łódź wygląda wspaniale. Można sobie wyobrazić ją w całości, bo oczywiście nie ma wszystkich części, ale siatka, na której te części są, jakby robi nam taką wizualizację. Pięknie to wygląda.
5: Jest naprawdę niesamowicie wyeksponowana i tutaj znowu chylę czoło tutaj dla naszego pracownika, pana Jacka Łukowskiego, który to wszystko po prostu tak ułożył i ma na tyle rozbudowaną wyobraźnię przestrzenną, że potrafił to wszystko właśnie złożyć w całość, bo proszę mi uwierzyć, to były po prostu tylko zwykłe deski, a on to wszystko złożył w taką tutaj oto całość, włożył to w taką siatkę i jeszcze za pomocą tych linii jakoś tak to wszystko połączył, że tworzy to faktycznie kształt łodzi. Rekonstrukcja tej łodzi jest w Wolinie, w skansenie Słowianii Wikingów, to jest orzeł Jumne i nawet ta łódź pływa śmiało, nie tylko po Zalewie Szczecińskim czy po rzece Dziwnie, ale też wypływa na Morze Bałtyckie. Są filmy na przykład w internecie, gdzie można zobaczyć, jak ten orzeł Jumne płynie na przykład sobie dumnie do, na wyspę Bornholm, asekurowana przez Straż Przybrzeżną duńską zabawy, żeby czasami nie zatonęła. No ale to jest nasza słowiańska, więc najlepsza. Więc tutaj widać też, że na podstawie tych wręg, tego poszycia, tego wszystkiego, że to były naprawdę bardzo solidne konstrukcje i jesteśmy dumnymi posiadaczami tej łodzi. Ona jest datowana na XII wiek, była użytkowana przez okres 50 lat i to też taka ciekawostka, bo ta łódź była użytkowana w okresie chyba największego rozkwitu księstwa pomorskiego, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze. Kamień wtedy był stolicą książąt pomorskich, Warcisław I, później Bogusław i ona też pochodzi z czasów wojen tutaj słowiańsko-duńskich. No i być może, że ta łódź była używana właśnie takim celem, bo oprócz łodzi handlowej, no to też może była używana w celach właśnie bojowych.
3: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadził nas dyrektor Grzegorz Kurka, a w magazynach Co jest grane we Wolinie do muzeum w Kamieniu Pomorskim będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
3: Frisbee, czyli latający dysk lub dla niektórych latający talerz. Dla jednych to zabawa, dla innych sport. Na czym ten sport dokładnie polega? Opowie nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. A rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila. Posłuchajmy.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
6: Również wicemistrz Polski.
7: Dwukrotny wicemistrz Polski w Ultimate Frisbee na hali. W zeszłym roku też zajęliśmy drugie miejsce i w tym roku jechaliśmy do Warszawy, gdzie odbywały się te mistrzostwa. Z nadzieją jednak, że poprawimy ten wynik i osiągniemy pierwszą lokatę. No niestety nie udało się, gdyż nasza zaprzyjaźniona drużyna z Poznania okazała się od nas ciut lepsza.
6: Proszę nam opowiedzieć o waszej dyscyplinie, ponieważ jest to taki sport, o którym wiele osób może mogło nie słyszeć, a tutaj w Szczecinie Ultimate Frisbee można trenować.
7: Tak, zapraszamy na razie wszystkich na Jasny Błonia w poniedziałki i w środy od godziny 18. Mamy nadzieję trenować na Chorzej. No i na czym polega frisbee? Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
6: No ale to jest taki sport kontaktowy, czy właśnie wręcz przeciwnie?
7: To jest właśnie założenie zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów, mamy tak zwany spirit of the game, polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
6: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
7: No i wie pani, że z tą ugodowością to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż to różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje. No i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
6: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
7: No to jest taka ciekawostka, możemy powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. Niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony. Natomiast stało się to dokładnie rok później, czyli w 967 roku, rok po chrzcie dołączył Szczecin. No i tak i my chcieliśmy uczcić ją do datę i tak się też nazwaliśmy.
6: No to już wiemy, skąd ta nazwa, ale skąd w ogóle frisbee w Szczecinie?
7: Z kolei tutaj, jeżeli chodzi o początki, to był mój kolega, który pojechał na studia do Warszawy. Z Warszawy pojechał do Danii, gdzie zaczął grać i tam zaszczepili w nim miłość do tego sportu i on przyjechał tutaj, zapoczątkował rozpropagowywanie tego sportu, no a później chwilę założyliśmy tą drużynę 967.
6: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie? No i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
7: Oj tak. Tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka. Mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, nawet dentystów, lekarzy, naprawdę tutaj wszyscy, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzyjaźnić, no i nam się to udało. Tak jak ostatnio mieliśmy też taką notkę na naszym Instagramie czy na Facebooku, że kiedy nie spędzamy czasu razem na boisku, to znajdujemy dla siebie jakieś inne aktywności.
6: Rozumiem, że można dołączać takim razie, tak?
7: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie, także każdy dla siebie tutaj niezależnie od wieku znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i trzeba pełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
6: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
7: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Ja tam uważam, że mniej, tak na dobrą sprawę, też trochę nie ma sensu, gdyż po tygodniu zapomnimy tego, co się nauczyliśmy tydzień wcześniej. Dlatego też powtarzamy sobie te treningi co drugi dzień, no tak jak u nas to wychodzi poniedziałki i środy. Później czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
6: Chciałam zapytać o wasze plany w ogóle na ten sezon. Czy coś szczególnego?
7: W tym roku chcieliśmy zawojować troszkę Europy, natomiast turnieje, na które się zgłosiliśmy, nie udało nam się pojechać z tego tytułu, że inne drużyny szybciej się zgłosiły niż my. Natomiast zostaniemy u siebie lokalnie, mamy turniej zaplanowany przygotowawcze do Mistrzostw Polski. No i na Mistrzostwach Polski mamy apetyt na medal, gdyż w zeszłym roku zajęliśmy 4. miejsce na trawie. No i chcielibyśmy ten wynik poprawić.
6: Kiedy są Mistrzostwa Polski?
7: Mistrzostwa Polski są w okolicach września.
6: Całe lato przed wami tak w takim razie, żeby się przygotować.
7: Całe lato przed nami, tak, tak, tak. Mamy trochę czasu, czekamy na świeżą krew. Może się znajdzie jakiś koszykowy LeBron, który przyjdzie i wywinduje naszą drużynę na jakiś podium. Na to liczymy.

0: i cztery panie. To jest tak na przemian. I to dwa punkty się zmienia. Dwa punkty są, powiedzmy, trzy panie i później kolejne dwa punkty są cztery panie.
1: Są jakieś stałe pozycje zawodników na boisku, tak jak w piłce nożnej na przykład? Ktoś atakuje, a ktoś się broni? Czy to się zmienia?
0: Tak, jak najbardziej tak. To są pozycje pod tytułem handler, czyli osoba rozgrywająca. Reset handler, który resetuje liczenie, gdyż mamy tylko 10 sekund na wyrzucenie dysku. Później mamy pozycje na boisku tak jakby zdobywające metry, czyli jest tam deep receiver, czyli osoba, która biega na dalekie dyski. Mamy takiego middle receivera, który operuje w środku boiska. Mamy takiego short cuttera, który, powiedzmy, pracuje bardzo blisko tych handlerów i ewentualnie, jak oni mają jakiś problem z, nie wiem, tam ze zresetowaniem dysku czy oddaniem go, to on im tam pomaga.
1: Co jest trudniejsze w takim razie, proszę powiedzieć, rzucić czy złapać?
0: Chodź, no tutaj zdania są podzielone, no na pewno każdy swoją pozycję, wie pani, każdy swoje dziecko chwali, więc każdy by powiedział, że o wiele ciężej jest złapać ten dysk, a ktoś rzucający by powiedział, że no halo, halo, o wiele ciężej jest precyzyjnie rzucić. No wiadomo, że tutaj jeden musi pracować nad techniką rzutu, drugi musi pracować nad techniką biegu. Co jest trudniejsze? No jeden powie, że no będzie, że lepiej mu się biega, bo biegał całe życie, a inny powie, że no zdecydowanie woli rzucać, bo ten dysk jest na przykład tam tylko waży 175 gram, nie jest taki ciężki, nie potrzebuje tam jakiejś na przykład fizolki, żeby ten dysk jakoś specjalnie rzucić. Także no mi ciężko powiedzieć, bo lubię sobie i rzucić,
1: i złapać.
0: No, ale też czasami lubię i powie, to dokładnie tak jak pani mówi. Tak.
1: Mm-hmm. Proszę jeszcze coś powiedzieć o tym spirit of the game. To jest trudne tak się dogadać na boisku w sytuacji, w której no zachodzi jednak sprzeczność interesów drużyn?
0: Niestety coraz ciężej i wraz z pozycją, w której znajduje się drużyna, czyli w fazie grupowej, gdzie te punkty nie ważą aż tak bardzo, jest o wiele łatwiej się dogadać. Natomiast jeżeli jest już jakiś tam szczebel, gdzie drużyny walczą o lokaty pod tytułem półfinał, finał czy ćwierćfinał, wiadomo, że każdy punkt już niesie za sobą inną wagę i każdy zawodnik większą uwagę przykłada do tego, co tam tak zwani się koluje, na co zwraca uwagę. No i tutaj jest trochę ciężej jakby utrzymać to swoje, ten faul, to przewinienie i komuś wytłumaczyć, że jednak było trochę inaczej. Aczkolwiek jest to też w pewnym stopniu fenomen, że pomimo tego ludzie potrafią się ze sobą dogadać i te spory są rozwiązywane dosyć szybko, bo wiadomo, tam w zasadach też jest, że jest pewien okres czasu, gdzie można to dyskutować, żeby też ta gra w miarę była płynna i to tam jest półtorej minuty na taką dyskusję. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie się dogadać w tym czasie, no to wtedy wzywają swojego spirit kapitana, który jakby pomaga, można zapytać osoby trzecie, które widziały gdzieś tam z boku, co tam się dzieje. Taki konflikt. W najgorszym wypadku, jeżeli się ludzie nie dogadają, to ten dysk po prostu cofa się przed dany moment, gdzie tam ta sytuacja miała miejsce.
1: Chyba też trzeba umieć przyznawać się do błędu w razie czego, prawda? To chyba też by była cenna umiejętność w takim razie.
0: Tak, zdecydowanie tak. No jest tak, jak tutaj ten Spirit of the Game stawia głównie na rozmowę, żeby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać, żeby potrafili ze sobą rozmawiać w sposób kulturalny, bo tam też jest jeden z podpunktów samokontrola i nastawienie jakby do przeciwnika, żeby każdy tutaj jakby z pełnym szacunkiem odchodził do zdania innego człowieka, potrafił wysłuchać, ale też przedstawić swoją jakby stronę. No i mówię, różnie to wychodzi, ale generalnie ludzie potrafią się ze sobą w miarę cywilizowany sposób dogadać i pomijając fakt, że są te emocje związane z grą, ze sportem, to tam jakieś takie straszne rzeczy się nie wydarzają.
1: Gracie na różnych nawierzchniach, prawda? Gdzieś to przemknęło też już w trakcie naszej rozmowy. Były halowe mistrzostwa Polski, będą mistrzostwa na trawie.
0: I jeszcze będą mistrzostwa, tak zwane PMP, plażowe mistrzostwa Polski. Rokrocznie startujemy na każdej nawierzchni. Niestety naszym kryptonitem jest piasek, gdzie zupełnie nie leży nam to i też może nie potrafimy za bardzo grać na tym piasku. Aczkolwiek walczymy, staramy się rok do roku coraz lepiej pokazać, no ale z tym piaskiem to różnie wychodzi. Naszym konikiem jest tak na dobrą sprawę hala, na drugim miejscu jest trawa, a na samym końcu jest piasek.
1: Nie jesteście jedną drużyną frisbee na Pomorzu Zachodnim?
0: Nie. Jest jeszcze drużyna Albatros. To jest właśnie ta pierwsza drużyna, gdzie ja zaczynam swoją przygodę, a później właśnie z tej drużyny powstała ta moja drużyna 937.
1: Tak organizacyjnie, gdzie was można spotkać, gdzie was można znaleźć, jak można śledzić waszą aktywność i jak można dołączyć?
0: No to ja zapraszam wszystkich chętnych do spróbowania nowego sportu na razie na Jasne Błonia w poniedziałki, w środę od godziny 18. Zapraszam też na nasz fanpage 937 Ultimate Frisbee, jeżeli chodzi o Facebooka i 967 Ultimate Team, to jest na Instagramie. Tam są wrzucane wszystkie rolki i wszystkie nasze poczynania. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to po prostu zapraszam do napisania albo po prostu zwykłego przyjścia na trening. Przyjmiemy z otwartymi ramionami, atmosfera jest bardzo przyjazna i rodzinna, także jak ktoś chciałby po prostu sobie małą odskocznię od codzienności, to zapraszam do nas.

0: za trening.
1: A zapraszał Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. Rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila.
2: Co jest grane w Wolinie?
1: Przez Wolin przejeżdża mnóstwo pociągów, ale taki jak ten pojawił się ostatnio około 30 lat temu. O czym mowa? O wyjątkowym pociągu nieśpiesznym, który zabiera nas w sentymentalną podróż do lat 80. Pod koniec maja zawita na zachodnie Pomorze. O nieśpiesznym opowie nam Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: To jest projekt wyjątkowy. Po pierwsze, sama nazwa mówi o tym, że jedziemy nieśpiesznie. Podróż tym pociągiem ma być nie tylko podróżą w przestrzeni, ale także w czasie. Tutaj droga jest równie ważna jak cel. Staramy się pokazać naszym pasażerom, jak wyglądała podróż koleją jeszcze 30-40 lat temu. Bardzo często o tych niedogodnościach i sposobie w ogóle podróżowania wiele dziesięć lat temu już dzisiaj zapomnieliśmy. Przyzwyczailiśmy się do nowego, bo polska kolej przez te ostatnie lata zrobiła ogromny postęp. Na Pomorzu Zachodnim nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz. Odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski. Przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie między innymi Świnoujście czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań. Także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecin, ale także Pomorze Zachodnie, 16-17 maja. Pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
1: Do podróży pociągiem nieśpiesznym zachęcał Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. No cóż, a ja dopowiem, że na niektóre trasy biletów już nie ma.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Przyszła wiosna. Trasy rowerowe zachodniego Pomorza zapełniły się cyklistami. W naszym regionie ciekawych tras rowerowych nie brakuje. Między innymi o to, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
2: Aktywnie w Wolinie.
4: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
5: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim, którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
4: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
5: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
4: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
5: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kłobrzegu i później wrócić pociągiem.
4: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
5: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było, można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 kilometrów takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów. W zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
4: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
5: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wolobolce jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
4: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
5: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Velo Baltica, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
1: Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych i ciekawych miejscach rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Na zachodnim Pomorzu nie brakuje rajdów rowerowych. Ostatnio mieliśmy rajd dookoła Zalewu Szczecińskiego. Mamy też rajdy na trasie po Jeziorze Zachodnich czy familijne organizowane m.in. w Wałczu. Ale żeby pojeździć po trasach rowerowych naszego regionu, nie musimy brać udziału w rajdzie. Możemy zaplanować wycieczkę dla rodziny sami. Między innymi o tym, jak zaplanować wycieczkę, z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
2: Aktywnie w Wolinie.
4: Też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
5: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować czy zjeść posiłek.
4: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
5: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
4: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
5: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych, także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
4: A jaka jest Pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
5: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak gorąco, bo mamy tam właśnie otoczenie wody i natury. No i stary kolejowy szlak też jest bardzo popularną, fajną trasą.
4: A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca jakby transgraniczna? Turystyka taka rowerowa w Niemczech chyba ostatnio rośnie. Co to oznacza dla Pomorza Zachodniego? No i czy współpracujecie na bieżąco właśnie z sąsiadami?
5: Tak, no z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że rowerzysta nie zna granic, więc my staramy się te granice po prostu rowerowo tutaj zacierać. Dużo naszych mieszkańców korzystało z tras niemieckich, zanim nasze trasy powstały. No a teraz zapraszamy turystów niemieckich, jak i naszych na nasze trasy. No i też w tym celu tworzymy nowe przejazdy przez granicę. Już kilkanaście takich miejsc jest dostępnych dla rowerzystów, gdzie można tą granicę przekroczyć, ale nasze trasy też te główne są transgraniczne, czyli trasa wokół Zalewu Szczecińskiego łączy w sobie tutaj dwa kraje i można, część trasy się jedzie przez Niemcy, a część przez Polskę, ale też nowy projekt, nad którym pracujemy i który oddamy do użytku w najbliższych 4 latach, to jest trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Z Berlina sporo tras jest nad morze, ale nie ma żadnej nad polskie morze, więc chcemy to zmienić i taką trasę utworzyć.
4: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze, gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
5: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, bo tam jest po prostu dużo turystów, a te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest most w Siekierkach, natomiast tam tłoku też nie spotkamy, można spokojnie się do nas wybrać, to jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
4: Turystów oczywiście zachęcamy i turystów oczekujemy, ale dla mieszkańców to również jest fantastyczna opcja, żeby nie zapominali o tym, że mają takie dobro.
5: Tak, myślę, że nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, po których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ. I wiele też osób, które mówiły wcześniej, że to nie jest dla nich i nie podoba im się jazda rowerem, jak spróbowały te jazdy na tych nowych inwestycjach, to już zmieniły zdanie i wsiadły na rower.
4: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
5: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miejscach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
1: Czy to wiosna, czy to lato, czy to jesień, o każdej porze roku, może trochę mniej zimą, przyjemnie jest przejechać się trasami rowerowymi zachodniego Pomorza. Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Spotkania z komandosami, rekonstrukcje historyczne, skoki spadochronowe ze śmigłowca czy pokazy broni. To wszystko na festynie komandosa, który rokrocznie odbywa się w Dziwnowie. Takie wydarzenie organizowane jest właśnie w Dziwnowie, bo tam do końca lat 80. stacjonował 1 Batalion Szturmowy. W nim szkolili się pierwsi polscy komandosi. O tajnej jednostce komandosów, której oficerowie weszli potem w skład Gromu, JWK z Lublińca i Formozy, opowiedział mi pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski.
2: Ciekawostki o Wolinie.
0: Jeżeli chodzi o obecność w garnizonie Dziwnów Wojska, w 1964 roku ze struktur 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, precyzyjnie z Batalionu Rozpoznawczego, wydzielono grupę żołnierzy, która była zalążkiem dla jednostki, która przyjęła nazwę 1 Batalion Szturmowy. Była to jednostka nie działań specjalnych, tylko rozpoznania specjalnego, czyli to tacy ówcześni specjalni. Ta jednostka funkcjonowała w Dziwnowie do 1986 roku. I przeniesiona została do Lublińca. W Lublińcu funkcjonowała przez 2 lata jako 1 Batalion Szturmowy, potem 1 Pułk Komandosów, a teraz jednostka wojskowa komandos. Wojsko Polskie w latach 60. na wypadek wojny tworzyło front. I ta jednostka była jednostką rozpoznawczą, jednostką działań specjalnych na potrzeby frontu, czyli najgłębiej od linii starcia, tak powiem. Stąd też miała stosowne wyposażenie. Przeznaczona była do rozpoznania i dywery. Jednostka wcielała żołnierzy z całej Polski. Potem wojsko przeszło na wcielenie regionalne, ale mieliśmy żołnierzy dużo ze Śląska i oni tworzyli kompanię niemiecką, gdzie po prostu komendy były wydawane w języku niemieckim. Ja miałem przyjemność znaleźć się w Dziwnowie zupełnie niespodziewanie, bowiem byłem pierwszym rocznikiem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Mechanizowanych i byłem na profilu Wojska Ochrony Pogranicza. Kierowano mnie do Dziwnowa, a potem się okazało, że co ileś lat przychodził oficer do Dziwnowa, który miał pewne pojęcie o działaniach operacyjnych. Przeszedłem w jednostce wszystkie szczeble, od dowódcy drużyny, to był u nas był dowódca grupy, do szefa sztabu jednostki, a przez jakiś czas pełniłem obowiązki dowódcy jednostki i ja przenosiłem, jechałem ostatnim transportem do Lublin. Służba była ciekawa, ciężka, ale satysfakcjonująca. Żołnierze jeździli na wspinaczce, jeździli na narty, strzelali tak dużo, jak bym pani powiedział, ile wystrzeliwał żołnierz rocznie, to by się pani za głowę złapała, więc nie będę mówił. Skakaliśmy na wodę, skakaliśmy w warunkach nocnych. No ja mam za sobą parę takich, że tak powiem, ćwiczeń bardzo ważnych. Były takie, żeby podnieść rangę tych działań specjalnych, były takie centralne zawody działań specjalnych, że wszystkie jednostki rozpoznania specjalnego startowały w tych zawodach, no i wygrywaliśmy bez większych kłopotów wszystkie zawody. Nawet w jednych zawodach dołożyliśmy naszym kolegom z bratnich armii. Początkowo podlegaliśmy pod zarząd drugi sztabu generalnego, czyli wywiad. To byli ludzie, którzy mieli szersze horyzonty. Na przykład zachęcali oficerów do studiów cywilnych. Ja takie studia skończyłem, koledzy kończyli Dziwne, na przykład historię sztuki. Jacek Matyszyn był wieloletnim dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego. No inni też inne studia kończyli.
1: To zapewne pomagało w działaniach wywiadowczych.
0: Proszę pani, podnosiło, że tak powiem, poszerzało horyzonty. Natomiast jeżeli chodzi o te działania językowo, szkoliliśmy się, może mało ważne gdzie, szkoliliśmy się na kursach takich 10-12-miesięcznych. Dosyć sprawni byliśmy językowo, jeżeli chodzi o angielski i niemiecki. No była to ciekawa służba, mówię, dużo by o tym mówić. Trudna, bowiem powiedzmy sobie, takie marsze z Dziwnowa na poligon, przemieszczania się na odległość 60-70 km na dobę, to nie jest takie po prostu lekkie, łatwe i przyjemne. Był taki pewien taki sznyt, że my to wszystko zrobimy. Nie będziemy gorsi od amerykańskich zielonych beretów. Przed panią stoją takie dwie rzeczy. Ta mała to jest radiostacja na szybką telegrafię. Ona ma zasięg do 1200 km. To jest R354. Dalej stoi, proszę pani, w tej skrzynce taki przyrząd, który się nazywa MRP4. Miniaturny rozwiedywatelny przybór. W produkcji czeskiej taki przyrząd, proszę pani, wykonywał zadanie jak 3 namierniki wojsk lądowych. Mieliśmy mundury, broń armii NATO. Szkoliliśmy się, ja przez parę lat byłem oficerem informacyjnym, czyli zajmowałem się nauczaniem o strukturach armii NATO. Pewnie nieźle je znałem. Świat był dosyć skomplikowany, a my byliśmy jednym z trybików w Układzie Warszawskim.
1: O historii 1. Batalionu Szturmowego, który stacjonował w Dziwnowie, opowiadał nam pułkownik w stanie spoczynku, pan Witold Brzozowski. I to właśnie on jest jednym z głównych organizatorów Festynu Komandosa, który w ostatni weekend sierpnia odbywa się w Dziwnowie. Przez 3 dni można obejrzeć mnóstwo militariów, spotkać się z komandosami, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski, obejrzeć skoki spadochronowe ze śmigłowca, pokazy broni czy rekonstrukcje historyczne. Przy okazji wydarzenia jest duży jarmark. Na pewno nudzić się nie można. Jak to się zaczęło i kiedy? O tym za chwilę w rozmowie z pułkownikiem Witoldem Brzozowskim.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Paru facetów związanych z batalionem doszło do wniosku, że trzeba w jakiś sposób scementować to środowisko byłych żołnierzy. A więc wymyśliliśmy organizację, to jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego, i wymyśliliśmy taką formułę, że będziemy się spotykać z obecnymi żołnierzami specjalsami w trakcie jakiejś imprezy. Nazwaliśmy ją Festyn Komandosa i ta nazwa się przyjęła. Pierwszego festynu, to był rok 2010, byliśmy z szefem, ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci Aleksandrem Szczygło. I od 2010 roku to ciągniemy. Ale też staraliśmy się myśleć konstruktywnie, jeżeli chodzi o promocję. Dla Dziwnowa są dwie rzeczy najważniejsze. Może nie tylko dla Dziwnowa, dla każdej tego typu miejscowości. A. Wydłużenie sezonu. B. Zwiększenie ilości uczestników. Reszta to są, powiem dosadnie, pierdoły. Dlatego też wkomponowaliśmy festyn w okres, kiedy skończy się już sezon, czyli ostatni pełny tydzień sierpnia. Dzisiaj nie powiem, że w Międzywodziu, Dziwnówku odczuwa się to, ale w Dziwnowie wydłużamy sezon o 4-5 dni. To jest parę tysięcy osób. To jest wymierny zysk dla handlowców, dla gminy. A więc pomyśleliśmy sobie, że tak, poskrzykniemy to towarzystwo, a że z batalionu szturmowego do wielu jednostek poszli żołnierze, służyli, zakładali bądź rozwijali, była okazja, że można było ich tu ściągnąć. Staraliśmy się zrobić jeszcze w takim aspekcie, było to atrakcyjne dla turystów. Dla turystów są te wszystkie inscenizacje historyczne, skoki spadochronowe, pokazy. Dla żołnierzy najważniejsze to jest możliwość spotkania się, pogadania i podzielenia się wrażeniami. I to tak narastało z roku na rok, coraz więcej, więcej. 3 lata temu takie zrobiliśmy wyrywkowe badania, to nie były w pełni takie zgodne z regułami. Na temat najbardziej rozpoznawalnej imprezy w regionie. Zadziwię panią, to nie jest festiwal Słowian i Widzinków, a Festyn Komandosy. W tej chwili mamy tych swoich ambasadorów w całej Polsce, bo ci żołnierze tam mieszkają. Już przyjeżdżają swoimi wnukami, urlopy planują, konsultując się, kiedy będzie następny festyn. Ja im zawsze na koniec festynu podaję, kiedy będzie następny. Przy okazji zapraszam 21 do 23 sierpnia. Dorzuciliśmy do tego, żeby jeszcze jakoś zainteresować turystów, jarmark. Mamy jarmark, który trochę się przekształcił, bo gdzieś to był jarmark militarny, no teraz już powiedzmy sobie tam groch i kapusta, ale to przyciąga sporo klientów, bowiem pojawiają się ludzie z artykułami, których tutaj nie ma na wybrzeżu. Staramy się co jakiś czas robić sesję popularno-naukową. Na przykład robiliśmy sesję związaną z polskimi tradycjami wojskowymi. Sesję na temat obrony cywilnej. Teraz się dopiero o tym mówi. A my mówiliśmy, by wykorzystać potencjał myśliwych, funkcjonariuszy i byłych żołnierzy. Może tam ktoś to przeczytał. Zrobiliśmy Ilbę Pamięci poświęconą polskim tradycjom spadochronowym. Powiem, do tego spadochroniarstwa wojskowego włączyliśmy komponent dorobku spadochroniarzy, ale sportowców pochodzących z wojska. Chcę tutaj zobaczyć pani tablice poświęcone sportowi spadochronowemu i na Alei Gwiazd. No i jakoś się to kręci, czy będzie lub dalej, nie wiem.
1: Czy w organizację tej imprezy jest zaangażowanych dużo osób?
0: Nie, proszę pani. To jest ciężka charówka 2-3 osób.
1: A na co mogą liczyć turyści i mieszkańcy, którzy przybędą na festyn?
0: W tym roku postaramy się rozwinąć to, co udało nam się pokazać w ubiegłym roku. Chyba był to jedyny w Polsce, a może w Europie, taki spektakl, gdzie połączono skoki spadochronowe z pokazem flyboardu. To są ci faceci, którzy na tych żonglują na strumieniach wody. No i jeżeli nam się uda, a to wszystko zależy od pogody, to chcielibyśmy pokazać po prostu elementy desantowania się, czyli wjazdu na linię ze śmigłowców. Dla ludzi, którzy interesują się trochę sprawami historii, w tym roku mija 105. rocznica III Powstania Śląskiego i proszę pani, zrobimy taką mini wystawę poświęconą temu powstaniu, a precyzyjnie mówiąc grupie Wawelberga. Powiem w skrócie, co byli ludzie, którzy byli protoplastami wojsk specjalnych. Oni w maju, przed rozpoczęciem III Powstania, wysadzili parę mostów i linii kolejowych prowadzących z Niemiec na Górny Śląsk. A więc postaramy się, żeby po prostu o tych ludziach nie zapomnieć. Turyści, jak będzie pogoda, to będzie fajnie. Jak będzie lało, to będą się nudzić.
1: Jeżeli będzie padać, czy taki desant będzie też przewidziany?
0: Deszczu się wkaczy. Jego problemem jest widoczność. Musi być odpowiedni pułap chmur, żeby po prostu można było ludzi zrzucać. A ci ludzie, którzy skaczą, to są naprawdę bardzo doświadczeni skoczkowie. Na marginesie kieruje tym jeden z naszych absolwentów, szef służby spadochronowej w JWK Grzeszek Nowak. Powtarzamy koncerty tych dudziarzy, inscenizacje, one co roku są inne. Stoiska promocyjne poszczególnych jednostek wojskowych, bowiem to kręci trochę młodzież i dzieci. Staramy się, by coś się działo przez te 3 dni, chociaż jarmark w tym roku będzie dłuższy o dzień. Zawsze jest problem pogody, ale my mamy wejście u Pana Boga, bowiem tylko raz przez te 16 festynów nie mieliśmy pogody. W ubiegłym festynie skakali koledzy w luce między deszczem a błyskawicami, ale znaleźli okienko, by zorganizować skoki.
1: A pokazy sprawności komandosów znów będzie można oglądać w Dziwnowie w ostatni weekend sierpnia na festynie komandosa, o którym opowiadał pułkownik w stanie spoczynku pan Witold Brzozowski.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Duży wybór?
7: Jest.
6: Projekt?
7: Jest.
6: Szybka dostawa towaru?
7: Jest.
6: Wszystko jest.
7: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
6: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
7: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
6: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
7: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
6: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
12: Co słychać w regionie, czym żyjemy na co dzień i co przed nami? Czas na kolejną odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, zapraszam, a będzie m.in. o trwającej rekrutacji na studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.
13: Jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki Sztuczna Inteligencja. Kierunek, który wymusiło nasze kontakty ze studentami, ale tak naprawdę nasza rzeczywistość. Słyszymy o coraz większym zapotrzebowaniu w rynku pracy też na specjalistów, którzy potrafią tworzyć i wdrażać te nowoczesne rozwiązania.
12: W tej godzinie będziemy też przyglądać się przyrodzie naszego województwa z poziomu wody.
14: Czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast słup wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia słup. Bardzo wszechstronne to jest pływadło.
12: Będę mieć dla Was również przegląd wydarzeń kończącego się tygodnia, propozycje wypraw rowerowych i propozycje spędzenia wolnego czasu w regionie. I to wszystko w ciągu niecałej godziny tego programu. A już teraz rozmowa z Emilią Kujawą, rzeczniczką prasową Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o trwającej rekrutacji na studia i ofercie uczelni.
11: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
12: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, największa uczelnia techniczna w regionie, z rekrutacją już na nowy rok akademicki. Proszę powiedzieć zatem, jaką ofertę ma uczelnia dla osób zainteresowanych właśnie kierunkami technicznymi.
13: Oferta przebogata, jak zawsze, od wielu lat. Nasz uniwersytet przygotował prawie 50, dokładnie 47 kierunków na naszych 11 wydziałach. Zapraszamy tegorocznych maturzystów. Rekrutacja, właściwie rejestracja w rekrutacji wystartowała 18 maja. Już w tej chwili można na stronie irk.zut.edu.pl rejestrować się, utworzyć sobie konto i rejestrować się w systemie. W tym systemie każdy z naszych maturzystów może wybrać 3 kierunki przy jednej opłacie rekrutacyjnej, tutaj zaznaczam. 3 kierunki studiów, no i czekać na wyniki matur, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że do 14 lipca czekamy na te rejestracje, na te zgłoszenia naszych przyszłych studentów, nie licząc 2 kierunków na Wydziale Architektury, czyli przede wszystkim architektury, na którym będziemy prowadzić egzamin w trybie stacjonarnym w tym roku. Architektura i projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Tutaj rejestracja w systemie wygląda troszkę inaczej, bo to trwa ona do 15 czerwca, tak aby 23 czerwca można było taki egzamin przeprowadzić. Egzamin sprawdzający umiejętności plastyczne i wyobraźnię przestrzenną, my to tak ładnie nazywamy. Dla każdego innego kierunku, czyli pozostałych 45, ta rejestracja w systemie trwa do 14 lipca. Kto zakwalifikował się na wybrany lub wybrane kierunki, bo tak jak powiedziałam, można wybierać aż 3 przy jednej opłacie rekrutacyjnej, ogłosimy 17 lipca i tego 17 lipca, od tego 17 lipca, to jest piątek, czekamy na naszych kandydatów już z kompletem dokumentów, wśród których musi się znaleźć między innymi oczywiście świadectwo maturalne, o którego oryginał poprosimy do wglądu, aby wykonać sobie ksero. Czekamy w naszym centrum rekrutacji w Bibliotece Głównej z ulicy Ku Słońcu 140 i tak naprawdę będziemy na Państwa czekać niemalże do końca lipca, bo do 28 lipca, a potem 31 lipca ogłosimy, kto zakwalifikował się, kto dostał się na wymarzony kierunek studiów.
12: To, co zawsze budzi najwięcej emocji, to te najbardziej oblegane kierunki, prawda? Proszę powiedzieć, jak to było w ostatnich latach, no i czego spodziewacie się pod tym kątem w tym roku?
13: W ostatnich latach, nie licząc tych naszych flagowców, tych, które są co roku najbardziej już od lat popularne, czyli informatyka i architektura, bo tutaj zawsze, obojętnie, czy to była pandemia przed pandemią, czy po pandemii, zawsze kandydatów mieliśmy i chętnych więcej niż miejsc, to oprócz tych dwóch kierunków naszymi najpopularniejszymi w ostatnim roku, ale też w ostatnich latach były automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Ekonomii, dietetyka, odnawialne źródła energii, to są te kynologia, to są te nasze najpopularniejsze kierunki. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić kilka nowości z takich najbardziej chyba wyczekiwanych, to jest ta nasza sztuczna inteligencja i chyba jako jedyna uczelnia, nie chyba, tylko na pewno jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki, Sztuczna Inteligencja. To będzie kierunek, który wymusiło nasze kontakty ze studentami, ale tak naprawdę nasza rzeczywistość, która w tej chwili nie ucieknie już przed sztuczną inteligencją i niektórzy z nas się jej boją, niektórzy trochę bardziej się obawiają, inni współpracują, jeszcze inni próbują oswajać. My właśnie oswajać będziemy tą sztuczną inteligencję, jak ją oswajać będziemy uczyć naszych studentów na studiach pierwszego stopnia, dlatego że słyszymy o coraz większym zapotrzebowaniu, można powiedzieć, rynku pracy, też na specjalistów, którzy potrafią tworzyć i wdrażać te nowoczesne rozwiązania z tego obszaru. Z innych naszych nowych kierunków, bo sztuczna inteligencja już teraz wiemy, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego że już te pierwsze kilka dni, jak rejestracja w systemie ruszyła, już wiemy, że zgłoszenia są na wszystkie kierunki, ale również na sztuczną inteligencję i oprócz tej sztucznej inteligencji w tym roku z nowych kierunków proponujemy również analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym, która też można powiedzieć, że w jakimś stopniu ze sztuczną inteligencją jest połączona, ponieważ na tym kierunku nasi studenci, przyszli absolwenci będą się uczyć, jak myśleć analitycznie, wykorzystując do tego umiejętności właśnie z obszaru sztucznej inteligencji. To są takie dwa nasze najświeższe kierunki, ale będziemy też na budownictwie proponować budownictwo hydrotechniczne, będziemy proponować zielone technologie chemiczne na naszym Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także takie studia podyplomowe jak uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, to również na Wydziale Budownictwa.
12: Na drugim biegunie takie kierunki, na których po rekrutacji jeszcze zostają miejsca, czy takie też macie, jak było w poprzednich latach?
13: Zdarza się, pani redaktor. To nie jest tak, że jak 47 kierunków, czy 48 co roku mniej więcej naszym kandydatom proponujemy, to nie oznacza, że my wszystkie je uda się otworzyć, dlatego że na każdym z kierunków wymagana jest jakaś minimalna liczba studentów i to jest zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu kilku studentów. Jeżeli na dany kierunek taka liczba się nie uzbiera, to wtedy szukamy rozwiązania w porozumieniu również z naszymi kandydatami, z naszymi pracownikami, a przede wszystkim wykładowcami, władze uczelni szukają takiego rozwiązania, żeby naszych kandydatów nie zostawiać z kwitkiem, dlatego też ta nasza da możliwość w momencie składania papierów, w momencie rejestracji w systemie, aby wybrać sobie ten drugi i trzeciego wyboru kierunek, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że jakimś cudem ten nasz wymarzony kierunek rynek nie zostanie uruchomiony, no to żeby można było ewentualnie skorzystać z tej drugiej lub trzeciej propozycji.
12: Proszę nam powiedzieć coś jeszcze na temat studentów, to znaczy w większości studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są osoby tutaj z naszego województwa, czy też osoby z innych części Polski, bądź też z zagranicy?
13: To są przede wszystkim nasi rodowici szczecinianie, ale my tak naprawdę mamy studentów z całej Polski, ale też Europy i świata, można powiedzieć, bo zdarzają nam się osoby również z Chin. Także mamy ofertę w języku angielskim i kierunki w języku angielskim co roku też proponujemy i uruchamiamy. ZUT jest w tej korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o proponowanie studiowania u siebie, dlatego że my jako jedyna uczelnia w regionie nam miejsc w akademikach nie brakuje i my już w momencie rekrutacji, rejestracji już gwarantujemy naszym przyszłym studentom miejsce w akademiku, więc ta obawa o to, że gdzie ja będę mieszkał, za jakie pieniądze, bo przecież zwłaszcza w centrum Szczecina wynajem jakiegokolwiek lokalu czy nawet pokoju to nie są małe kwoty, dlatego my już naszym studentom na starcie obiecujemy i te obietnice co roku spełniamy miejsce w akademiku. Mamy ich blisko 3000 w naszych 7 domach studenckich. Jest to spadek po naszych dwóch uczelniach, z których ZUT powstał, bo ZUT powstał, przypomnę, z połączenia Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą, więc tych akademików i tych miejsc w akademikach jest tak dużo i są to naprawdę miejsca, które można z czystym sumieniem polecić młodemu człowiekowi, który ma troszkę inne wymagania niż jeszcze miały osoby, można powiedzieć, 10 czy 15 lat temu. W tej chwili te pokoje są na bieżąco dostosowywane do potrzeb młodych osób, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Są na bieżąco remontowane. Tam, gdzie były sytuacje, że łazienka była to już jedna na piętro, to już w ogóle jest zaszłość i przeszłość. Taka sytuacja się nie zdarza, ale powiedzmy w miejscach, w których jedna łazienka była na dwa pokoje, to my w tej chwili dzięki naszym remontom i dotacjom z ministerstwa byliśmy w stanie tak podzielić to zmyślnie, że każdy z pokoi ma swoją łazienkę, więc komfort jest naprawdę ogromny. Liczba miejsc w każdym z pokojów oczywiście jest różna od jednego do, wydaje mi się, że maksymalnie 4. Co więcej, to jest, jeśli chodzi o studiowanie tutaj jednego z naszych kierunków, kynologia, który też jest jedyną w Polsce i dosyć popularną propozycją dla młodych osób. Tutaj proponujemy w naszym akademiku Amicus możliwość zamieszkania ze swoim pupilem, ze swoim psem w akademiku. Jest wydzielone taka strefa, że nasi studenci mogą ze swoim psem w akademiku zamieszkać.
12: Mówiła Emilia Kujawa, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jeżeli chodzi o terminarz rekrutacji, to przypomnę, kolejność zapisów nie decyduje o przyjęciu na studia, ale nie trzeba czekać do ostatniej chwili, zwłaszcza, że rejestracja zajmuje zaledwie kilka minut. Wyniki egzaminu maturalnego uzupełnia się później po otrzymaniu świadectwa z OKE. Wydanie świadectw, przypomnę, 8 lipca, a w terminie do 14 lipca w przypadku architektury do 15 czerwca należy utworzyć i aktywować swoje konto w serwisie uczelni. Do szczegółów jeszcze wrócimy, a już teraz przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
9: Ula Myszkinisy, zapraszam. Wędkarze alarmują. W ostatnich dniach wyławiają z Odry coraz więcej śniętych ryb. Według służb w rzece brakuje tlenu. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
10: Służby wojewody oraz pracownicy Związku Wędkarskiego monitorują sytuację. Odrę skontrolowali także pracownicy Wód Polskich. Według nich, choć martwych ryb jest rzeczywiście sporo, to nie można na razie mówić o masowym śnięciu zwierząt. Im wyżej biegu rzeki, tym jest gorzej. Według ekologów to może wynikać z większego zasolenia rzeki, spowodowanego kilkudniową cofką na Bałtyku, czyli północnym wiatrem, który wpychał wodę z morza w głąb rzeki.
9: W najbliższych dniach wiatr ucichnie i sytuacja ma wrócić do normy. Z nad wody przenieśmy się na szczecińskie ulice. W tym tygodniu mieliśmy utrudnienia na ulicy Emilii Plater. Okazało się, że to nie awaria rur. Winne były gryzonie. Szczury utworzyły w tamtym rejonie rozbudowaną sieć gniazd i tuneli. Wygryzły też uszczelki na połączeniach rur. Zdjęcie wierzchniej warstwy drogi ujawniło rozpulchniony grunt, który był już mocno osłabiony przez szczurze korytarze. To gwałtownie przyspieszyło proces wymywania ziemi i doprowadziło do powstania zapadliska. Pracownicy zakładu wodociągów i kanalizacji zakończyli prace naprawcze we wtorek. Po południu ruch został przywrócony. Rozpalił ognisko, bo chciało puścić izolatkę. Pacjent wzniecił pożar w izbie przyjęć kliniki nefrologii USK nr 2 na szczecińskich Pomorzanach. Na szczęście ogień został ugaszony przez pracowników szpitala przed przybyciem strażaków. Nikt nie odniósł obrażeń. Izba przyjęć kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych została wyłączona z użytkowania. Konieczne było przeprowadzenie prac porządkowych, w tym mycie ścian. Nietypowych i chuligańskich zdarzeń nie brakuje. Tymczasem policjanci Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zniszczenie 7 konstrukcji wiat przystankowych komunikacji miejskiej. Wybite szyby i uszkodzone gabloty z rozkładami jazdy to straty w wysokości ponad 25 tysięcy złotych. 19-latek usłyszał zarzut umyślnego zniszczenia cudzej rzeczy w związku z czynem chuligańskim. Z kolei policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu, do którego doszło 30 maja na terenie gminy Dziwnów. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali objęci środkami zapobiegawczymi. I jeszcze o ważnej dla całego Pomorza Zachodniego inwestycji. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny największego w Polsce centrum zabiegowego dla dzieci. Chodzi o rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. O szczegółach Adrian Górny.
15: Pięciokondygnacyjny obiekt powstanie przy głównym wjeździe do szpitala. Na dachu zaplanowano lądowisko dla śmigłowców, na parterze dziecięcy SOR. Znajdzie się tam blok operacyjny oraz kilka specjalistycznych klinik. Oprócz nowego obiektu w miejscu dawnego szpitalnego parkingu powstaną m.in. dwa podziemne łączniki do starej części szpitala.
9: Inwestycja przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma kosztować 300 milionów złotych.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała Ula Myszkiniec. Dziękuję.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
12: Czas na ciąg dalszy naszego programu. Temat rekrutacji na studia wróci już za chwilę.
13: Staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem.
12: Będzie o tych trudnych wyborach absolwentów szkół ponadpodstawowych, a zaraz potem wsiadamy na SUP.
14: SUP się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo.
12: A na razie wracamy do rozmowy z Emilią Kujawą, rzeczniczką prasową Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o trwającej rekrutacji na studia i ofercie uczelni.
11: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
12: Jeżeli chodzi już o te perspektywy po studiach, uczelnia myśli o tym współpracując z potencjalnymi pracodawcami. Czy takie współprace są rozwijane przez uniwersytet, żeby potem studenci mogli płynniej wejść sobie na rynek pracy?
13: Zawsze, pani redaktor. I to już mogę powiedzieć, że od pierwszego, obojętnie, który to jest z wydziałów i obojętnie, który to jest z kierunków. Od samego początku już studenci mają, jest położony dużo większy nacisk na naukę praktyczną. To oczywiście zależy od kierunku, ale przede wszystkim nauka praktyczna, przede wszystkim wsłuchiwanie się twórców naszych programów studiów w, można powiedzieć, głos otoczenia przemysłowego. Do nas przychodzą przedsiębiorcy i sami mówią, jakich studentów, jakich absolwentów potrzebują i my zawsze tworząc ich plany zajęć naszych studentów i tego, w jakim kierunku kształcimy kandydatów, zawsze bierzemy pod uwagę to, czego oczekuje od nas otoczenie, dlatego że jesteśmy uczelnią techniczną i to jest prawda, że pracę nasi studenci znajdują już na studiach i te firmy bardzo często przychodzą już w trakcie studiów tych naszych studentów, wyłapują do siebie na praktyki. Te praktyki bardzo często kończą się już po prostu pozostaniem w danym miejscu pracy. Myślę, że tym studia techniczne różnią się od humanistycznych, że tutaj problemów ze znalezieniem pracy po większości kierunków no nie ma.
12: A sporo mówi się też ostatnio o tak zwanym zjawisku dropoutu, o takim porzucaniu, prawda, przez studentów wybranego kierunku już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład po pierwszym semestrze, po pierwszym roku. Przyglądacie się temu? Czy ten trend dotyczy też waszej uczelni?
13: Dotyczy oczywiście, zwracamy na to uwagę i staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia technologiczne technicznym mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem i chce się w tym kierunku kształcić, a może się okazać, że matematyka, chemia, fizyka, te przedmioty były troszeczkę inne, inaczej traktowane niż na przykład w technikum. Dlatego organizujemy dla naszych studentów, aby zapobiec właśnie takiemu zjawisku w momencie, kiedy student obawia się, że może sobie nie poradzić, jeśli chodzi o poziom, zwłaszcza matematyki, myślę i tych ścisłych przedmiotów. Organizujemy dla nich takie zajęcia, można to powiedzieć, korepetycje. Zajęcia dodatkowe, z których oni bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza matematyka i ten pierwszy semestr na pierwszym roku. To są takie zajęcia, z których każdy, kto czuje, że no gdzieś tam jakieś braki się mogły pojawić na etapie szkoły średniej, żeby z takich zajęć dodatkowych mógł skorzystać, żeby tą wiedzę usystematyzować, żeby potem już w drugim semestrze i na drugim roku takich potknięć nie było. No i żeby tego zjawiska, żeby to zjawisko właśnie dropoutu, o którym pani redaktor wspomniała, w jak najmniejszym stopniu nas dotyczyło, dlatego że no studentów z roku na rok może jednak być mniej niż więcej. Tak, liczymy się z tym.
12: A teraz jest właśnie ten moment, kiedy ci nasi maturzyści tegoroczni podejmują te najważniejsze decyzje w życiu, jedne z najważniejszych. Co pani im radzi? Jak te decyzje podejmować, żeby one były mądre, odpowiedzialne, jeżeli chodzi właśnie o wybór kierunku studiów i uczelni?
13: To jest dobre pytanie, pani redaktor, bo ja zawodowo jako rzecznik, ale prywatnie też jako mama jestem w takiej sytuacji, że moim synom będę właśnie lada chwila doradzać też kierunek studiów. Są na pewno młodzi ludzie, którzy wiedzą już od być może nawet zakończenia szkoły podstawowej, w jakim kierunku zawodowo chciałyby iść, ale są takie osoby, które znam, takie osoby, które nawet w tej chwili po zdaniu matury wciąż jeszcze są na takim etapie, że nawet nie wiedzą, czy uczelnia techniczna, czy uczelnia humanistyczna. To może być, to jest duży problem, jeżeli w tym momencie po zdaniu matury w oczekiwaniu na wyniki nadal się nie ma zielonego pojęcia, na jaki kierunek iść. Ja myślę, że warto odwiedzić nasz uniwersytet. My proponujemy teraz w wakacje taki specjalny program, można powiedzieć, u Kolonie dla naszych maturzystów między 4 a 15 lipca. Będziemy zapraszać na MUTI, na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny, gdzie jeżeli ktoś z naszych maturzystów tegorocznych, można powiedzieć kolokwialnie, przegapił dni otwarte, które organizowaliśmy w marcu, to teraz będzie mógł każdego dnia przyjść na każdy z wydziałów i nie tylko, bo zapraszamy też na Akademicki Ośrodek Jeździecki, do Ośrodka Wychowania Sportu, także naprawdę wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć, jak ta nauka będzie wyglądała, czy sobie poradzę na tym, a może coś bardziej będzie mi się podobało, czy kierunek bardziej przyrodniczy, czy techniczny, czy ekonomia. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie.
12: O trwającej rekrutacji na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opowiedziała nam rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa. A my już teraz zmieniamy temat. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, biolożka pracująca w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku,

0: zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia SUP. Bardzo wszechstronne to jest pływadło, tak, że można w różnych celach je wykorzystywać.
1: A gdzie pani najczęściej pływa?
0: No najczęściej z racji tego, że mamy blisko jezioro Dąbie i Międzyodrze, to najczęściej właśnie tam jesteśmy na wodzie. Też nie ukrywam, że Międzyodrze jest moim tym obiektem badawczym, bo też prowadzimy tam badania na kanałach Międzyodrza. Ale też SUPa mam zawsze ze sobą, jak jesteśmy gdzieś dalej, ponieważ żeglujemy z mężem, więc zawsze na wyposażeniu jachtu są SUPy i w momencie, kiedy gdzieś sumujemy w marinie, no to wyciągam SUPa i opływam w dane miejsce, więc staram się też zwiedzać tak aktywnie i z poziomu wody różne miejsca. Także i polskie wybrzeże, i tutaj okolice Zalewu Szczecińskiego, i niemiecka część Zalewu Szczecińskiego, i okolice Rugi. Wszędzie tam, gdzie można i gdzie nie ma zakazów wpłynięcia, to można powiedzieć, że wszędzie tam byłam na SUPie.
1: Rejon Świnoujścia tutaj, no ma pani dobrze też zwiedzony.
0: Troszkę go znam, o tak powiem, może dobrze zwiedzony to jeszcze niekoniecznie, ale na SUPie też tam pływałam. W ogóle jeszcze jako młoda osoba kończąca studia, robiłam pracę magisterską z tamtego rejonu Starej Świny i wysp wokół tej wyspy Karsibór, więc to jakby jest bliski ten rejon mojemu sercu, ale też pływałam tam na SUPie. Teraz to jest fragment Wolińskiego Parku Narodowego, więc jakieś tam ograniczenia w pływaniu czasowe głównie mają miejsce. Ale no to jest na tyle ciekawy rejon i na tyle ciekawy obszar właśnie tych 44 wysp w okolicach Świnoujścia i kanałów, że myślę, że warto tam się wybrać. Zresztą tam są szlaki kajakowe wytyczone, po których SUPy też mogą pływać. Wystarczy przeanalizować mapę, zobaczyć, gdzie dobrze się udać, a gdzie nie bardzo. Można na razie wpływać i no cóż, stoi otworem, tak, ta część naszego rejonu i warto ją zwiedzać. Obserwować ptaki, tak, których tam jest niemało, czyli dobrze jest lornetkę ze sobą zabrać i coś na komary, bo lokalsi mówią, że komary to jest ich dobro narodowe, lokalne, ale to mówię, przy odrobinie chęci można ten problem rozwiązać, tak, są repelenty i można spokojnie zwiedzać tam te obszary.
1: Jeszcze o ten kontakt z przyrodą chciałam panią zapytać, bo oczywiście u pani to też zainteresowanie naukowe, ale dla osób, które pływają też rekreacyjnie, co daje ten kontakt z przyrodą?
0: Wystarczy odrobinę uważności takiej na przyrodę, odrobinę skupienia i takiego zachowania ciszy. Można wiele sytuacji takich przyrodniczych, pływając na SUPie, zaobserwować, ponieważ SUP się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo, można zobaczyć różne stworzenia, można wpłynąć gdzieś w jakąś zatoczkę, gdzie będą duże ryby, które wcale nie będą tak intensywnie uciekały. Ja na Międzyodrzu miałam okazję zobaczyć dużego suma, bo cichutko sobie płynęłam i on sobie po prostu w jednym miejscu na niedużej głębokości stał. No to było takie bardzo, bardzo emocjonujące zdarzenie, bo sama jego płetwa ogonowa to była chyba jak wielkości dwóch moich połączonych stóp, także naprawdę był to duży okaz. To są takie momenty, które gdzieś tam zostają, ta ekscytacja właśnie tego kontaktu z przyrodą, obserwacja, no coś wartego polecenia, tylko mówię, trzeba umieć się zachować na tej wodzie i uszanować, że to my jesteśmy gościem w tych miejscach i że cichutko się przemieszczamy, nie robiąc hałasu, ani też nie zostawiając po sobie żadnych zniszczeń. I wtedy można tak bardzo blisko obcować z tą przyrodą.
1: Dołączyliście też do akcji Czysta Odra w tym roku, chociaż to nie był pierwszy raz.
0: Tak, trzeci raz z rzędu.
1: I jakie wnioski, obserwacje po tych doświadczeniach z kolei?
0: Każdy, kto zaczyna swoją przygodę właśnie z tą akcją Czysta Odra i nagle znajduje się w miejscu, które się wydaje na takie przyrodniczo wspaniałe, tak, wyspa pomiędzy rzeką Odrą i jeziorem Dąbie, która jak się stoi od strony Gocławia i patrzy na tą wyspę, mówię o wyspie Dębina, to się wydaje takim zielonym rajem, tak, bo jest cała zielona, bo są przy brzegach zwalone pnie, to wszystko tak wygląda bardzo naturalnie, ale w momencie, kiedy się wejdzie kilkadziesiąt metrów w głąb tej wyspy, to nagle się okazuje, że tam są zwały plastiku, wręcz w niektórych miejscach dosłownie wygląda ta wyspa, jakby była wybrukowana tymi plastikami. No i nagle się okazuje,

0: że jest problem, tak, że skąd te plastiki się tam biorą, kto wpada na pomysł, żeby właśnie śmieci wywozić na wyspę, no nikt nie wpada, one po prostu spływają sobie wzdłuż całej Odry, pewnie lądują w wodzie w różnych miejscach, być może i na Górnym Śląsku od samej góry zaczynają płynąć, a u nas lądują na lądzie, ponieważ no, mamy port, mamy stocznię i duże statki wypływając robią całkiem sporą falę, która wypycha te śmieci na wyspę. Więc ktoś, kto pierwszy raz tam jest, to faktycznie przeżywa mały szok. My już sprzątając wyspę Dębina trzeci raz z rzędu wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale w tym roku tych śmieci jakby trochę mniej było. Więc tutaj to też pewnie nie jest kwestia tego, że już część tej wyspy posprzątaliśmy w poprzednich latach, ale być może ten system kaucyjny coś tam już zaczyna jakieś pierwsze efekty przynosić, że zbieraliśmy te stare śmieci, takie czasem bardzo stare butelki po szamponach z PRL-u, czy z różne pojemniki po różnych płynach z logo CPN, czyli czegoś, co już od dawna nie istnieje, ale szczęśliwie nie było aż tak dużo tych nowych śmieci, które napłynęły, więc jest nadzieja, że być może z czasem ten problem w jakiś naturalny sposób się rozwiąże.
1: Jest nadzieja dla Odry, myśli pani?
0: To jest, wie pani, temat rzeka, no można tutaj tak powiedzieć, no, nomen omen. Społeczeństwo ma ogromną świadomość w tej chwili, być może to coś pomoże, że tu upatruje tego, że będą naciski, tak, że już nie da się tej Odry zepsuć bardziej niż jest zepsuta, a czy jest nadzieja? No, nadzieja umiera ostatnia, tak? Także będziemy robić dalej to, co robimy, nagłaśniać problem i być może z czasem coś się zmieni.
1: Mówiła profesor Małgorzata Bąk z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przed nami już teraz ciąg dalszy programu. Kilka dni temu minął rok od powstania Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.
3: To już nie jest tylko miejsce, w którym pomagamy, w którym wspieramy osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju kryzysów, ale rozszerzamy ofertę. Chcemy zaoferować też ciekawe zajęcia aktywizacyjne dla różnych grup społecznych.
1: W dalszej części programu będzie o tym, że w tym roku również odbędzie się Trashmageddon.
4: To jest wydarzenie naprawdę unikatowe w skali nie tylko Polski, ale można powiedzieć świata, bo nigdzie na świecie tego typu zawody nie są organizowane. Jest to połączenie właśnie akcji sprzątania z zawodami właśnie sportowymi, wymagającymi i siły, i wytrzymałości.
1: Ten temat już za kilka minut w cyklu Aktywnie na Pomorzu Zachodnim. A już teraz o Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. To instytucja, która powstała 1 czerwca 2025 roku z przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ale przecież nie była to tylko zmiana nazwy. Co to jest Centrum Usług Społecznych i jakie ma zadania? O tym już teraz Maciej Chomis, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej.
2: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
3: Można powiedzieć, że zmiana nazwy to tylko taka kwestia techniczna, natomiast samo podejście do świadczenia wsparcia i różnego rodzaju form pomocy zmieniło się diametralnie. To już nie jest tylko miejsce, w którym pomagamy, w którym wspieramy osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju kryzysów, trudnych sytuacji, z którymi się borykają, poradzić sobie z zapewnieniem tak podstawowych rzeczy jak schronienie, wyżywienie czy środki do życia, ale rozszerzamy ofertę i chcemy zaoferować też ciekawe zajęcia aktywizacyjne dla różnych grup społecznych, ale też różnego rodzaju formy wsparcia, które do tej pory były niedostępne dla tych osób z uwagi na to, że na przykład nie spełniały one przesłanek ustawowych, przekraczały kryterium dochodowe, które byłoby konieczne do przyznania wsparcia. Nie występowały żadne przesłanki typu długotrwała choroba, bezrobocie, nieporadność społeczna, czy inne tego typu kwestie wymienione w ustawie do tego, żeby tą pomoc przyznać. Czyli otwieramy się na wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia, ale chciałyby też wziąć udział w ciekawych spotkaniach, zajęciach, warsztatach, a do tej pory byłoby to niemożliwe, bo właśnie nie spełniały tych wymogów ustawowych. Więc można powiedzieć, że teraz nie jest to już miejsce, do którego można przyjść tylko w trudnej sytuacji, ale zachęcamy też pozostałych mieszkańców i mieszkanki naszego miasta do tego, żeby zapoznać się z nową ofertą usług, z nową ofertą wsparcia i skorzystać z tego, co mamy do zaoferowania.
1: A co to w ogóle są usługi społeczne?
3: Usługi społeczne to jest bardzo szerokie pojęcie. Dzięki temu, że wprowadzamy je do realizacji w ramach programu, możemy tak naprawdę dowolnie, w zależności od tego, jakie na danym obszarze są potrzeby, wprowadzać różnego rodzaju formy wsparcia. Co do zasady, nazwa usługi społeczne odnosi się do tego, że są one realizowane właśnie przez centra usług społecznych albo zlecane podmiotom ekonomii społecznej czy organizacjom pozarządowym właśnie do realizacji. Także to są usługi nie tylko przygotowywane przez nas i realizowane przez nas, ale tworzone też właśnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, z podmiotami ekonomii społecznej, co pozwala uzyskać taką synergię w realizacji tych działań właśnie pomiędzy jednostkami a organizacjami pozarządowymi.
1: Generalnie w Szczecinie obowiązuje program przyjęty przez Radę Miasta, rozumiem, i to był też początek w ogóle funkcjonowania CUS-u. To nie są takie założenia z powietrza, tylko macie dobrze tą sferę zbadaną również, jeśli chodzi właśnie o miasto.
3: Tak, sam program to już był kolejny z kroków, który przyjmowaliśmy. Program usług społecznych też jest wymogiem ustawowym do wprowadzenia centrum usług społecznych w danej gminie i później realizacji tychże usług. Natomiast staraliśmy się jak najlepiej przygotować do rozpoczęcia swojej działalności, a przede wszystkim do rozpoczęcia realizacji usług społecznych. Przygotowaliśmy w ramach projektu też duże badania, w zasadzie największe badania, jakie do tej pory w Szczecinie były robione właśnie w sferze społecznej, w kwestii wsparcia i potrzeb mieszkanek i mieszkańców. I na podstawie tych badań, na podstawie wyników ankiet, które przeprowadzaliśmy, właśnie powstały założenia do programu i później już szczegółowe rozwiązania, które zostały przyjęte przez Radę Miasta, co było dla nas też podstawą do tego, żeby już później rozpocząć realizację taką techniczną, czyli ogłaszać otwarte konkursy ofert, w których wyłanialiśmy wykonawców poszczególnych usług czy form wsparcia.
1: A jakie wnioski po tym roku funkcjonowania?
3: Jeżeli chodzi o same usługi, bo można powiedzieć, że tak, że w czerwcu przekształciliśmy się z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Centrum Usług Społecznych, co pozwoliło na realizację dalszych etapów procesu i usługi zaczęliśmy wdrażać jesienią i na przełomie roku. Tak naprawdę najwięcej naborów ruszyło w 2026 roku, także można powiedzieć, że jesteśmy na początkowym etapie realizacji usług. Także na razie zmian nie planujemy. Na razie jesteśmy na etapie zbierania opinii o tym, co już się wydarzyło i w trakcie realizacji większości usług tak naprawdę, więc myślę, że czas na takie podsumowania czy zastanawianie się, co ewentualnie będziemy mogli zmienić w programie, pewnie będzie dopiero około roku po jego wprowadzeniu, czyli jesienią 2026 roku. Myślę, że będziemy już mieli taką większą wiedzę na temat tego, co się sprawdza, co dobrze funkcjonuje, a co warto byłoby zmienić. Na razie, jeżeli chodzi o zainteresowanie, to można powiedzieć, że najwięcej chętnych do różnego rodzaju aktywności, spotkań i treningów pamięci czy innych tego typu wydarzeń są seniorzy. Widać, że tutaj jest duża potrzeba. Zajęcia sportowe, które realizujemy w naszej siedzibie, w naszej nowej siedzibie w Salonie Usług Społecznych w centrum miasta, w zasadzie wypełniły się w kilka dni, jak zaczęliśmy tylko nabór. Mamy 4 grupy, które spotykają się 2 razy w tygodniu na treningach i są na przykład osoby, które przychodzą rano na gimnastykę, zostają później na treningach umysłu, a jeszcze po południu przychodzą na przykład na warsztaty artystyczne. Więc widać, że to są seniorzy, to jest taka grupa, która potrzebuje tego typu aktywności i jeżeli tylko ktoś jest im w stanie ją zaoferować, to są chętni do tego, żeby właśnie w takich zajęciach uczestniczyć. Ale też realizujemy sporo warsztatów, spotkań, grup wsparcia dla rodziców z dziećmi. Otwieramy tam kolejne nabory na treningi zastępowania agresji, treningi umiejętności społecznych. To są też zajęcia, których rodzice coraz częściej poszukują, a też chcemy je właśnie zaoferować. No i co najważniejsze, te wszystkie zajęcia, właśnie treningi umysłu, zajęcia sportowe dla seniorów, zajęcia dla rodzin z dziećmi są darmowe. Za te usługi nie płacimy, one są finansowane w ramach projektu. Dzięki pozyskaniu tych środków z Unii Europejskiej właśnie możemy zaoferować je naszym mieszkańcom bez opłat.
1: No i współpracujecie też z organizacjami pozarządowymi, wspomniał Pan już o tym krótko, ponieważ żeby tak szeroką gamę usług społecznych w ogóle zrealizować, rozumiem, że trzeba w taką współpracę wejść szeroką w Szczecinie.
3: Tak, no tutaj byłoby dużym wyzwaniem, żeby wprowadzić 30 nowych usług i zrealizować to tylko swoimi siłami. Dlatego od początku wiedzieliśmy, że będziemy posiłkować się tutaj ofertą organizacji pozarządowych w trakcie przygotowywania programu usług i przygotowywania w ogóle przekształcenia Centrum Usług Społecznych. Też zasięgaliśmy opinii właśnie organizacji pozarządowych, realizatorów podobnych form wsparcia czy usług dla mniejszej społeczności, na przykład w lokalnych klubach seniora czy w radach osiedla, tak żebyśmy poznali też ich opinie, jakie są ich pomysły, co oni wiedzą od mieszkańców, którzy trafiają do nich, tak żeby pomóc nam dobrze przygotować tę ofertę. No i tutaj, tak jak pani wspomniała, no trudno wyobrazić sobie realizację tak dużego przedsięwzięcia bez udziału podmiotów ekonomii społecznej, co też, tak jak wspominałem na początku, no buduje tą, zacieśnia, można powiedzieć, tę współpracę i między naszą jednostką, a poszczególnymi organizacjami i realizatorami usług.
1: Proszę nam jeszcze powiedzieć, w jaki sposób się można zgłaszać, o tych wolnych miejscach, o tych, które szybciej się zapełniają, o tych, które wolniej się zapełniają, już nam pan troszkę powiedział, ale właśnie, gdzie szukać tej oferty i jak się zgłaszać?
3: Najwięcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej cus.szczecin.eu lub pod numerem telefonu 510 612 812. To jest taki telefon, pod który można zadzwonić, nawet nie mając żadnego pojęcia, zadać proste pytanie: dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, co ja mogę u państwa uzyskać, jakie wsparcie, jaką pomoc, czy właśnie z jakich zajęć skorzystać. Jeżeli mamy chwilę czasu, to zachęcam do tego, żeby właśnie wejść na stronę internetową, zapoznać się z ofertą usług społecznych. Na stronie są też informacje o naborach, o tym, jakie wymogi trzeba spełnić. Natomiast jeżeli tylko pojawią się jakieś pytania, to ten telefon jest pierwszym numerem, pod który polecamy się zgłosić. Jeżeli się okaże, że tutaj potrzebny jest kontakt z innym działem czy z inną komórką, to już bezpośrednio wtedy taką osobę przekierujemy w odpowiednie miejsce. Także zachęcam do odwiedzin strony lub kontaktu telefonicznego. To taki najprostszy kanał do tego, żeby właśnie dowiedzieć się, jak, na jakich zasadach i z jakich form wsparcia możemy skorzystać.
1: O działalności Centrum Usług Społecznych w Szczecinie opowiedział nam Maciej Chomis, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej. A już teraz cykl poświęcony aktywności fizycznej, w którym dzisiaj o Trashmagedonie. To inicjatywa Stowarzyszenia Wywrotka, tego samego, które koordynuje akcję Czysta Odra. O tym, gdzie i kiedy odbędzie się Trashmagedon w tym roku, opowiada Krzysztof Sowa ze stowarzyszenia.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
4: Przygotowujemy się do takiego naszego głównego działania, jakim jest organizacja Trashmagedonu, czyli ekstremalnych zawodów w sprzątaniu lasu. To jest wydarzenie naprawdę unikatowe w skali nie tylko Polski, ale można powiedzieć świata, bo nigdzie na świecie tego typu zawody nie są organizowane. Jest to połączenie właśnie akcji sprzątania z zawodami właśnie sportowymi, wymagającymi i siły, i wytrzymałości, i dobrej kondycji. Wszystko oczywiście w ramach zdrowej sportowej rywalizacji. I tutaj no, praktycznie uczestnicy rywalizują między sobą o to, kto zbierze jak najwięcej śmieci z lasu. Ten las też nie jest przypadkowy. To są miejsca, które my specjalnie wyszukujemy, mocno zaśmiecone, w trudnym terenie, takim leśnym, pełnym górek, pagórek, dołów, wąwozów, gdzie te śmieci zagalają od bardzo wielu lat, póki my się tam nie zjawimy i kilku ton, bądź też patrząc na ostatnie edycje, kilkunastu ton nie wyciągniemy.
1: Czyli to są już ilości idące w tony.
4: Tak, to są ilości idące w tony, ale tu też mogę powiedzieć, że widać dobry symptom, bo też mamy coraz więcej problemów ze znalezieniem takich miejsc w lasach, żeby takie zawody zorganizować, bo tutaj co prawda wydarzenie jest limitowane do 50 osób, no to jednak staramy się, żeby przez 3 godziny, kiedy trwa cała rywalizacja, no każdy miał co robić, się nie nudził, miał co zbierać i tak z reguły się dzieje, że do ostatniej minuty, a nawet sekundy uczestnicy rywalizują o to, żeby tych śmieci zebrać jak najwięcej. Dla przykładu podam wyniki ubiegłoroczne, kiedy zwycięzca samodzielnie w 3 godziny ponad tonę 700 zebrał. To są ilości, które robią wrażenie i tu też dodam, bo pewnie pojawią się w głowie pytania, tak, jego kręgosłup to wytrzymał. Natomiast całościowo udało się zebrać ponad 18,5 tony, co jest ilością przerażającą.
1: Tak, no i też godną podziwu z drugiej strony, no i szacunku, podziw i szacun, jak to się mówi, bo no naprawdę wspaniała robota. A ta tegoroczna edycja to kiedy?
4: Na Nasze zawody, czyli Trashmageddon, odbywają się zawsze w ostatnią sobotę września. W tym roku będzie to 26 września w Szczecinie. Konkretnej lokalizacji jeszcze nie zdradzam. Będzie ona podana, myślę, że pod koniec sierpnia. Natomiast zapisy ruszą tradycyjnie 1 września.
1: Czyli mamy całe wakacje, żeby jeszcze podszlifować formę siłową i biegową, przed tym również Trashmageddonem.
4: Zgadza się, natomiast jeśli być może ktoś zna takie miejsce gdzieś na terenie lasu, gdzie jest na niewielkim obszarze bardzo dużo śmieci, to też zachęcam do kontaktu, ponieważ my właśnie szukamy takich miejsc na kolejne edycje i takie wskazówki będą nam bardzo pomocne.
1: A proszę jeszcze wyjaśnić, co z tymi śmieciami dzieje się następnie?
4: Te śmieci zabierają firmy zajmujące się wywozem odpadów. One następnie trafiają na sortownię i to, co da się podać recyklingowi, to zostaje podane recyklingowi. Natomiast cała reszta trafia do spalarni.
1: Angażujmy się w takim razie i przede wszystkim nie śmiećmy, nie zaśmiecajmy naszej pięknej Odry, naszego pięknego miasta i regionu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka.
4: Dziękuję również i do zobaczenia na naszych akcjach.
1: A ja wspomnę jeszcze, że do tej pory odbyło się 6 edycji Trashmageddonu. Łączna waga zebranych śmieci to prawie 52,5 tony, a we wszystkich edycjach wzięło udział ponad 250 osób.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Pozostał niecały kwadrans tej odsłony naszego programu i będę Was nadal zachęcać do tego, by spędzać czas aktywnie, tym razem jednak na dwóch kółkach.
5: Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na Jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński. Przyjemna pod tym kątem trasa.
1: Takich propozycji będę mieć więcej dla Was już za chwilę. Będą również podpowiedzi dotyczące tego, jak inaczej spędzić czas w naszym regionie. Zajrzymy do kinowego repertuaru i powiemy, co słychać w kulturze. A już teraz Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych w naszym regionie, planowaniu wycieczek i ciekawych miejscach, które można zobaczyć.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
5: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim wszystkim, którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
1: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
5: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć, chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 kilometrów, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 kilometrów można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
1: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
5: To w zasadzie też można tą samą trasę. Ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kołobrzegu i później wrócić pociągiem.
1: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
5: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było, można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 kilometrów takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów, w zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
1: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
5: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielkopolsce jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
1: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
5: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Wielobaltika, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
1: Jako Biuro do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania tych wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
5: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować, czy zjeść posiłek.
1: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
5: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
1: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
5: Dokładnie. Staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych. Także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
1: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze, gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
5: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, a potem jest po prostu dużo turystów, a te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest most w Siekierkach, natomiast tam tłoku też nie spotkamy, można spokojnie się do nas wybrać. To jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
1: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
5: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miejscach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest, można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
1: Mówiła Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej. A już teraz w naszym programie inne propozycje spędzenia wolnego czasu.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Wiadomo, że kino na leżakach ponownie zagości na szczecińskich osiedlach, zapraszając mieszkańców do wspólnego spędzenia letnich wieczorów pod gołym niebem. Tegoroczna edycja to będzie 10 wyjątkowych seansów, które od 25 czerwca do 3 września będą odbywać się w każdy czwartek w różnych częściach miasta. W tym roku repertuar będzie podzielony na 3 tematyczne cykle filmowe. Oscarowe noce otworzą sezon 4 nagradzanymi i poruszającymi historiami docenionymi przez widzów i krytyków na całym świecie. Kolejnymi cyklami będzie Kino na fali, 3 filmy pełne emocji i letniej energii i ostatnie Kino drogi, w którym bohaterowie ruszą w podróż. Pierwszym seansem 25 czerwca będzie Hugo i jego wynalazek w Parku Majowe. A skoro już jesteśmy przy propozycjach na pierwszy weekend lata, to przypomnę, od 26 do 28 czerwca w Świnoujściu Dni Morza. Wystąpią w Świnoujściu Enej i Golec Orkiestra 26 czerwca, dzień później Grzegorz Chyży i Velvet, a 28 czerwca w niedzielę Bro i Kubańczyk, a w międzyczasie będzie oczywiście wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin. To teraz coś w zdecydowanie bliższej perspektywie, w najbliższym tygodniu przed nami kolejna edycja Międzynarodowa Międzynarodowego Dnia Archiwów. Tematem przewodnim wydarzenia jest w tym roku Industrialny Szczecin, architektura przemysłowa Szczecina w XIX i początkach XX wieku. 10 czerwca, czyli w najbliższą środę, od godziny 11 na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego będą odbywać się kolejne wydarzenia. Obejrzeć będzie można wystawę Industrialny Szczecin, sporo dowiedzieć się o roli przemysłu w dawnym Szczecinie i modernizmie nad Odrą. Wydarzenia potrwają do 13.15. W najbliższą środę również, czyli 10 czerwca, na kinowe ekrany wchodzi film uznawany przez niektórych za widowisko roku. Najnowszy film Stevena Spielberga, w którym reżyser powraca do tematyki UFO. Nieoficjalnie mówi się, że film może nawiązywać do bliskich spotkań trzeciego stopnia sprzed prawie pół wieku, ale sam Spielberg zakazał ujawnienia w zwiastunach trzeciego aktu filmu, a recenzenci namawiają, by nie szukać w sieci spoilerów. Dodam, że scenariusz napisał David Koepp, z którym Spielberg stworzył wcześniej m.in. kultowy Park Jurajski. Muzykę skomponował niezastąpiony John Williams, a na ekranie m.in. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień objawienia od środy będziecie mogli zobaczyć zarówno w kinach Helios w Szczecinie, jak i w kinie Ewa w Międzyzdrojach. A w Szczecinie startuje również kolejny sezon Różanego Ogrodu Sztuki. W programie koncerty plenerowe, rodzinne warsztaty, potańcówki pod chmurką, bezpłatna joga oraz różana czytelnia. W programie na przyszły weekend spotkanie oparte na uważnym czytaniu poezji i prozy inspirowanej motywem róży, to w sobotę 13 czerwca, a 14 czerwca w niedzielę koncert pod tytułem The Voices and Jazz Police, interpretacje polskich i światowych standardów muzyki rozrywkowej. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Różanego Ogrodu Sztuki będzie bezpłatny. I tą plenerową propozycją kończymy tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
1: i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.